RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Pod hasłem Polska silna wiarą i trzeźwością w sobotę i w niedzielę w sanktuarium świętego Stanisława biskupa i męczennika w Szczepanowie odbędzie się 45. diecezjalna pielgrzymka trzeźwościowa. Jak mówi dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Trzeźwości i osób uzależnionych przy kurii diecezjalnej ksiądz Zbigniew Guzy, do udziału zaproszone są w szczególności osoby zmagające się z uzależnieniami, ich rodziny oraz osoby współuzależnione.
3: Cel tej pielgrzymki jest taki sam jak u początku. Modlitwa o łaskę trzeźwości dla siebie, dla swoich bliskich, dla narodu. Proszą o przemianę życia. W pielgrzymce też mieści się ten moment zadośćuczynienia Panu Bogu za grzechy wynikające z picia alkoholu, używania narkotyków.
2: Pielgrzymka rozpocznie się w sobotę o godzinie 21:00, będzie apel jasnogórski, następnie rozpocznie się czuwanie modlitewne. Główna część uroczystości odbędzie się w niedzielę o godzinie 10:15. Uczestnicy wezmą udział w drodze krzyżowej, natomiast o godzinie 11:00.

0: Z tej odprawiona zostanie msza święta. Liturgii przewodniczyć będzie kierownik anteny radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło, który także wygłosi homilię. Msza będzie transmitowana w radiu RDN. W programie pielgrzymki o godzinie 12:15 będą także świadectwa osób uzależnionych i współuzależnionych. Organizatorami pielgrzymki do Szczepanowa są Wydział Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych przy Kurii Diecezjalnej oraz Diecezjalny Apostolat Trzeźwości. To okazja, by spojrzeć na swoje życie, emocje i wiarę. Będą goście, integracja, atmosfera sprzyjająca otwartości, inspiracji i wymianie doświadczeń. Trwają zapisy na spotkanie dla młodzieży diecezji tarnowskiej Powstań i Żyj dzięki przebaczeniu. Na początku października w arenie Jaskółka w Tarnowie odbędą się spotkania dedykowane uczniom klas ósmych i szkół ponadpodstawowych.
1: Cieszymy się już 6. edycją tego wydarzenia. Rok temu właśnie też to wydarzenie nas zaskoczyło swoją frekwencją. Liczymy i też zapraszamy, żeby młodzież przyjechała na tegoroczne Powstań i Żyj. Co roku ma inną odsłonę. Rok temu poruszaliśmy temat stresu, a w tym roku chcielibyśmy, myślę, poruszyć taki bardzo ważny temat, może taki też skryty, czasem niewypowiedziany, ale dotyczący kwestii przebaczenia w naszym życiu. Sobie, drugiemu człowiekowi. Dlatego ten tytuł, Powstań i Żyj, dzięki przebaczeniu, żeby zobaczyć, że czasem może to nieprzebaczenie blokuje nas, odbiera dobry nastrój, odbiera pokój serca.
0: Mówił dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, ksiądz dr Tomasz Chrupek. Zapisy trwają jeszcze do niedzieli za pośrednictwem internetowego kwestionariusza. Spotkanie pod hasłem Powstań i Żyj dzięki przebaczeniu odbędzie się w arenie Jaskółka w Tarnowie 7 października dla szkół średnich i 8 października dla klas ósmych. Pod hasłem Małżeństwo rodzi życie w sobotę i w niedzielę na Jasnej Górze odbędzie się 42. pielgrzymka małżeństw i rodzin. Jej celem jest wzmocnienie polskich rodzin, zwrócenie uwagi na piękno powołania małżeńskiego, a także pomoc w przezwyciężaniu współczesnych zagrożeń. Na spotkanie modlitewne zaprasza ksiądz Robert Wielądek, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin przy Episkopacie, który jest organizatorem tej pielgrzymki.
2: Chcemy w taki zawsze szczególny sposób w czwarty weekend września spotkać się u Matki Bożej po to, aby u początku roku szkolnego, który zawsze jest intensywny, zawierzyć Matce Bożej, ale też i po to, żeby sobie małżonkowie powiedzieli dobre słowo, żeby się wzmocnili, żeby padło to wyznanie, które jest bardzo ważne, potrzebne. Kocham Cię, dobrze, że jesteś. Dzisiaj coraz więcej małżeństw ma trudności z poczęciem poprzez różne trudności wychowawcze, ale także i trudności finansowe i być może komunikacyjne. Każde jedno małżeństwo gdzieś się mierzy z najróżniejszymi rzeczami, a Jasna Góra jest takim miejscem, gdzie każde małżeństwo jest u siebie i każde małżeństwo zapraszamy.
0: Dwudniową pielgrzymkę rozpocznie w sobotę msza święta w kaplicy Matki Bożej o godzinie 15:30 w intencji Ojczyzny i Polskich Rodzin. W programie zaplanowano modlitwę, konferencję oraz czas świadectw.
2: Zaczynamy o godzinie 15:30 mszą świętą w kaplicy ikony Jasnogórskiej pod przewodnictwem przewodniczącego Rady do spraw Konferencji Episkopatu Polski księdza arcybiskupa Wiesława Śmigla. Tradycyjnie mamy drogę krzyżową na wałach jasnogórskich o godzinie 19:30, zawsze z rozważaniami dotyczącymi życia rodzinnego, małżeńskiego. W niedzielę rozpoczynamy o godzinie 9 w auli ojca Kordeckiego, gdzie dwa małżeństwa, państwa Agata i Andrzej Mleczkowie oraz Małgorzata i Łukasz Felchmin, podzielą się swoim doświadczeniem życia małżeńskiego właśnie w kontekście tytułu tegorocznej pielgrzymki Małżeństwo rodzi życie, a o 11 msza święta pod przewodnictwem metropolity poznańskiego księdza arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego.
0: Podczas pielgrzymki małżeństw i rodzin mowa będzie także o różnych wymiarach rodzicielstwa, nie tylko fizycznym, ale także duchowym i emocjonalnym, tak jak brzmi temat konferencji, hasło pielgrzymki Małżeństwo rodzi życie.
3: To były informacje z życia Kościoła.

0: Matko Boga, w ten sobotni poranek chcę na Ciebie spojrzeć i z radością przypomnieć sobie, żem Twoim dzieckiem, a Tyś matką moją. Przychodzę, by przez chwilę być z Tobą, Matko moja, i nic nie mówiąc, śpiewać Ci z serca przepełnionego szczęściem, żeś matką pięknej miłości, żeś panną niepokalaną, żeś matką łaski Bożej, żeś najdoskonalszym stworzeniem, jakie wyszło z rąk Stwórcy.
1: Z pełni serca dziękuję Ci, Matko Boża, za to, że codziennie chcesz mnie prowadzić do Twojego Syna, za którym dziś chcę iść wiernie i z synowskim oddaniem.
0: Boże mój, nie wiem, co mnie dzisiaj spotka. Wiem jednak, że nic mi się nie stanie, czego byś Ty nie przewidział i co nie byłoby od wieków zamierzone dla mojego większego dobra. To mi wystarcza. Uwielbiam Twoje odwieczne i niezbadane zamiary. Powierzam się całym sercem Twojej miłości. Składam Ci w ofierze całego siebie i łączę moją ofiarę z ofiarą Jezusa, mojego boskiego Zbawiciela.
1: Proszę Cię w Jego imię i przez nieskończone Jego zasługi o cierpliwość w moich utrapieniach i o doskonałe poddanie się Twej woli, aby wszystko, cokolwiek zechcesz albo dopuścisz na mnie, przyczyniło się do Twojej większej chwały i do mojego uświęcenia. Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętych Kosmy i Damiana, męczenników. Bracia, prawdopodobnie bliźniacy, lekarze rzymscy, męczennicy chrześcijańscy, święci. Według tradycji zginęli 26 września 303 roku. Święci ci są wymieniani w modlitwie eucharystycznej kanonu rzymskiego. Kosma i Damian urodzili się w III wieku i pochodzili z Cyru na terenie Syrii w Azji Mniejszej. Bracia z domu wynieśli wiarę oraz miłość do Boga i bliźnich, co wraz z łaską Bożą czyniło ich zdolnymi do wielkich czynów, aż do oddania życia za wiarę. Byli zdolnymi lekarzami, cieszącymi się wielką sławą, szczególną troską otaczali biednych. Lecząc chorych pogan, często zdobywali ich dla Chrystusa. W czasie prześladowań chrześcijan za cesarza Dioklecjana, Kosma wraz z bratem byli torturowani i ścięci mieczem. Śmierć męczeńską ponieśli w Cyrze, jak świadczy o tym biskup tego miasta Teodoret z Cyru. Tam też obaj zostali pochowani. Kosma i Damian są patronami Florencji, lekarzy patronują aptekarzom.
0: Kto słucha, nie błądzi.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Czyta lektor AI.

0: 2,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. Weź udział w naszej urodzinowej loterii. Każda zdrabka za zakupy wygrywa, a nagroda główna to samochód Hyundai Tucson SUV. Regulamin na www.stokrotka.pl. Stokrotka.
1: Po reklamie.
2: O poranku w sobotę 26 września jesteście z Radiem Erden Małopolska, Erden Nowy Sącz. Już za chwilę połączymy się z Sanktuarium Matki Boskiej Szkaplerznej w Tarnowie, skąd transmitować będziemy mszę świętą. Dzisiaj najświętszą ofiarę odprawi i homilię wygłosi ksiądz wikariusz Piotr Dymiński.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Obecna msza święta ofiarowana jest za świętej pamięci Stanisławę Kwiatek. Jest to msza święta od Anny i Kazimierza Kwiatek. Siostry i bracia, drodzy radiosłuchacze, do Bożego Ołtarza przychodzimy z całym bagażem życia. To, co kryją nasze serca, chcemy złożyć na ołtarzu, wierząc, że dla Boga nie ma spraw trudnych. Do ołtarza przystępujemy wraz z Maryją. Przychodzimy na mszę świętą, aby karmić się Słowem Bożym, karmić się ciałem Chrystusa i uświęcać siebie i w ten sposób rozradować serce Matki Bożej. Przez jej wstawiennictwo powierzmy wszystkie intencje, które kryją nasze serca. A świadomi naszych grzechów, zaniedbań dobrego, przeprośmy miłosiernego Boga, byśmy w tej mszy świętej mogli godnie i owocnie uczestniczyć. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego prawa w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego. Spraw, abyśmy zachowując Twoje przykazania, zasłużyli na życie wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,

Czytanie z Księgi Koheleta. Ciesz się, młodzieńcze, w młodości swojej, a serce Twoje niech się rozwesela za dni młodości Twojej. I chodź drogami serca swego i za tym, co oczy Twe pociąga, lecz wiedz, że z tego wszystkiego będzie Cię sądził Bóg. Usuń przygnębienie ze serca swego i oddal ból od Twego ciała, bo młodość jak zorza poranna szybko przemija. Pomnij jednak na Stwórcę swego w dniach swego swojej młodości, zanim jeszcze nadejdą dni niedoli i przyjdą lata, o których powiesz. Nie mam w nich upodobania, zanim zaćmi się słońce i światło, i księżyc, i gwiazdy, i chmury powrócą po deszczu, w czasie, gdy trząść się będą stróże domu i uginać będą silni mężowie. I będą ustawały kobiety mielące, bo ich ubędzie i zaćmią się patrzące w oknach i zamkną się drzwi na ulicę. Podczas gdy łoskot młyna przycichnie i podniesie się do głosu ptaka i wszystkie śpiewy przymilkną. Odczuwać się nawet będzie lęk przed wyżną i strach na drodze. I drzewo migdałowe zakwitnie. Wracać będzie do swego wiecznego domu i kręcić się już będą po ulicy płaczki, zanim się przerwie srebrny sznur i stłucze się czara złota i dzban się rozbije u źródła i w studnię kołowrót złamany wpadnie i wróci się proch do ziemi tak jak nią był, a duch powróci do Boga, który go dał. Marności nad marnościami, powiada Kohelent, wszystko jest marnością. Oto słowo Boże.

Wasz ich stają się niby sen poranny, jak trawa, która rośnie, rankiem zielona i kwitnąca, wieczorem

byśmy zdobyli mądrość serca. Powróć, Panie, jak długo będziesz zwlekał, bądź litości.

Nasyć nas o świcie swoją łaską, abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć. Dobroć Pana Boga naszego niech

0: Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa. Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia. Było one zakryte przed nimi, także go nie pojęli, a bali się go pytać o to powiedzenie. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
0: Drodzy bracia i siostry, drodzy radiosłuchacze, pewien ojciec zauważył, że jego kilkuletni syn od dłuższej chwili chodzi za nim po domu. Ojciec wchodzi do kuchni, syn za nim. Idzie do pokoju, syn też. I wreszcie tata odwraca się i pyta: synku, o co ci chodzi? O nic. Przecież widzę, że chcesz mnie o coś pewnie zapytać. Chłopiec spuścił głowę i powiedział: chcę, tylko boję się, co mi odpowiesz. No właśnie, i chyba każdy z nas zna ze swojego życia takie chwile, nie tylko z dzieciństwa. Bo czasami zdarza się, że boimy się zadać pytanie, bo przeczuwamy, że odpowiedź może nam się nie spodobać. Dopóki nie zapytamy, możemy jeszcze udawać, że wszystko jest dobrze, możemy żyć po swojemu, możemy odkładać trudną sprawę na potem. I właśnie z taką sytuacją spotykamy się w dzisiejszej Ewangelii. Uczniowie są z Jezusem, widzą Jego niezwykłe czyny. Ludzie są pełni podziwu dla czynów Pana Jezusa i wydawałoby się, że wszystko zmierza w najlepszym kierunku. I właśnie wtedy Pan Jezus mówi coś, czego zupełnie się nie spodziewają. Zapowiada, że Syn Człowieczy zostanie wydany w ręce ludzi. A święty Łukasz dodaje jeszcze bardzo znamienne zdanie. Uczniowie tego nie rozumieli i bali się go o to pytać. To chyba najważniejsze zdanie Ewangelii dzisiejszej. Bali się zapytać Jezusa. Przecież z Nim byli, przecież słuchali Jego nauki, widzieli cuda, chodzili za Nim od miejscowości do miejscowości, a jednak w pewnym momencie pojawił się lęk. Dlaczego? Może dlatego, że zaczęli przeczuwać, dokąd prowadzą słowa Jezusa. Przecież oni chcieli Mesjasza, zwycięskiego. Chcieli widzieć tłumy zachwycone Jezusem. Chcieli widzieć tłumy, które będą wiwatować na Jego cześć. Chcieli być blisko kogoś, kto dokonuje rzeczy wielkich. A Pan Jezus zaczyna mówić o cierpieniu, o odrzuceniu, o krzyżu. I nagle okazuje się, że droga za Jezusem nie będzie wyglądała tak, jak ją sobie wyobrażali. I tutaj Ewangelia przestaje być tylko opowiadaniem o apostołach sprzed 2000 lat, bo przecież dokładnie tak samo bywa z nami. My też chętnie idziemy za Chrystusem, kiedy wszystko jest w porządku, kiedy wszystko się układa, kiedy łatwo powiedzieć: Jezu, ufam Tobie, bo jesteśmy zdrowi. Łatwo powiedzieć: Pan Bóg jest dobry, kiedy w naszych rodzinach panuje pokój. Łatwo jest dziękować Panu Bogu, kiedy naszym dzieciom dobrze się układa, kiedy jest praca, kiedy pieniądze wystarczają, kiedy plany się realizują. Ale przychodzi dzień, kiedy wydarzenia zaczynają wyglądać zupełnie inaczej, niż my sobie zaplanowaliśmy. Choroba, śmierć kogoś bliskiego, rozpad jakiejś relacji, problemy dziecka, samotność, rozczarowanie człowiekiem, któremu ufaliśmy, prawda? Modlitwa, na którą przynajmniej według nas Pan Bóg nie odpowiedział. I wtedy pojawia się pytanie: Panie Boże, dlaczego? Tylko że czasami nawet tego pytania boimy się wypowiedzieć, bo może odpowiedź będzie trudna. Może Pan Bóg nie zmieni sytuacji, może nie zabierze krzyża, może zamiast powiedzieć zaraz wszystko naprawię, powie nie bój się, ja przejdę przez to razem z Tobą. O, i to jest właśnie ogromna różnica. Chrześcijaństwo nie jest obietnicą życia bez cierpienia. Tylko chrześcijaństwo jest obietnicą, że w cierpieniu człowiek nie zostaje sam. Kiedyś pewien człowiek opowiadał o okresie swojego życia, kiedy wszystko zaczęło mu się rozsypywać. Najpierw problemy w pracy, potem ciężka choroba kogoś bardzo mu bliskiego. I modlił się każdego dnia: Panie Boże, zabierz to. Panie Boże, zmień to. Panie Boże, zrób coś. Mijały tygodnie i nic się nie zmieniało. W końcu poszedł do kościoła, usiadł w ławce w kościele i powiedział: Panie Boże, ja już nie wiem, o co mam Cię prosić. I właśnie wtedy, jak później mówił, pierwszy raz od wielu miesięcy naprawdę się pomodlił. Nie dlatego, że usłyszał głos, nie wydarzył się jakiś cud, problem nie zniknął, ale zmieniło się zdanie jego modlitwy. Przestał mówić: Boże, zabierz to ode mnie, a zaczął: Panie Boże, skoro tego nie zabierasz, to przynajmniej nie pozwól mi przechodzić przez to bez Ciebie. I może właśnie na tym polega dojrzewanie wiary. Bo my często chcielibyśmy takiego Pana Boga, który będzie usuwał kamienie z naszej drogi, a Pan Jezus pokazuje Boga, który czasami kamienia nie usuwa, ale pomaga człowiekowi przez niego przejść. I właśnie sam Jezus taką drogą przecież poszedł. Nie ominął Wielkiego Piątku, nie zszedł z krzyża, ale Wielki Piątek też nie był ostatnim słowem Boga. Przecież po nim przyszła Niedziela Zmartwychwstania. Dlatego kiedy Jezus zapowiada swoją mękę, nie mówi uczniom: wszystko się skończy. Mówi im: przygotujcie swoje serca, bo wydarzy się coś, czego teraz nie rozumiecie. I właśnie tutaj dotykamy jeszcze jednej niezwykle ważnej rzeczy. Nie wszystko musimy od razu rozumieć. Uczniowie nie rozumieli. My też wielu rzeczy nie rozumiemy. Dlaczego właśnie choroba? Dlaczego ten człowiek odszedł? Dlaczego moje życie potoczyło się inaczej? Dlaczego tyle lat się modlę i nic? Moi drodzy, wiara nie polega na tym, że człowiek

0: My czasem boimy się wypowiedzieć takie zdanie. A przecież Pan Jezus nie odszedł od uczniów dlatego, że czegoś nie rozumieli. Pozostał przecież z nimi, prowadził ich dalej, krok po kroku, aż kiedyś zrozumieli. Drodzy bracia i siostry, może więc ta dzisiejsza Ewangelia stawia przed nami Pana Boga zapytać. Może ze zdrowiem, z dziećmi, ze śmiercią kogoś bliskiego, może nawet z moją wiarą. Nie bójmy się przynieść tego pytania Panu Jezusowi. Nie musimy przed Nim udawać ludzi silnych, nie musimy mówić przed Jezusem pięknych zdań. Czasami ta najprawdziwsza modlitwa może mieć tylko kilka słów. Panie Jezu, nie rozumie, boję się. Albo po prostu, Jezu, zostań ze mną. I może właśnie taka modlitwa jest najważniejsza, bo życie nie zawsze jest takie przecież, jak sobie zaplanowaliśmy. Nie wszystkie nasze pytania doczekają się szybkiej odpowiedzi. Nie każdy krzyż zostanie natychmiast zdjęty z naszych ramion, ale jest coś, czego możemy być pewni. Ten, który mówi uczniom o swojej męce, rzeczywiście został wydany w ręce ludzi, umarł, ale zmartwychwstał. Dlatego, kiedy nie rozumiesz, pytaj. Kiedy się boisz, mów Chrystusowi o swoim lęku. Kiedy boli, nie uciekaj od Niego, tylko wołaj, Jezu, nie rozumie tej drogi, ale skoro mam nią iść, to proszę Cię, idź tą drogą razem ze mną. Amen. Przez ręce Matki Jezusowej, Maryi, przedstawmy Panu Bogu gorące prośby, ufając, że zostaniemy wysłuchani.
1: Przez ręce Twojej Matki powierzmy Ci, Panie, papieża Leona, biskupów, prezbiterów, diakonów i osoby życia konsekrowanego. Spraw, aby entuzjazm ich wiary zapalał innych do pogłębienia więzi z Tobą. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Przez ręce Twojej Matki powierzamy Ci, Panie, wszystkich uczestniczących w nabożeństwach maryjnych. Spraw, aby miłość do Twojej Matki wyjednała im potrzebne łaski i błogosławieństwo. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Przez ręce Twojej Matki powierzamy Ci, Panie, przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa. Spraw, by wspólne życie małżeńskie, które wkrótce rozpoczną, było drogą ich osobistego uświęcenia. Ciebie prosimy. Przez ręce Twojej Matki powierzamy Ci, Panie, podróżujących. Spraw, aby bezpiecznie dotarli do celu swojej podróży. Ciebie prosimy. Przez ręce Twojej Matki powierzamy Ci, Panie, zmarłych wraz z polecaną w tej mszy świętej Stanisławą. Spraw, aby dzięki Twojemu wielkiemu miłosierdziu osiągnęli niebo. Ciebie prosimy. Przez ręce Twojej Matki powierzamy Ci, Panie, nasze rodziny i nas samych. Spraw, abyśmy dbali o zgodę, szacunek i byli gotowi do służby w każdej chwili. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, w dłoniach Twojej Matki złożyliśmy nasze prośby. Wierzymy, że spojrzysz na nie z miłością, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie, dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o zmarłej Stanisławie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei.

0: apostołom pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Chrystusem.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, udzielaj nieustannie pomocy wszystkim, których posiliłeś swoim sakramentem, abyśmy dzięki sprawowanym misteriom doznali skutków odkupienia w naszym życiu przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Szkaplerznej polecajmy wszystkie nasze intencje, które kryją nasze serca. Módlmy się w intencji wszystkich chorych, cierpiących, przebywających w szpitalach, wszystkich łączących się z nami poprzez transmisję radiową w tej modlitwie. Módlmy się w intencji dobrych owoców rekolekcji odnowy wiary, które w naszej parafii od poniedziałku się rozpoczną i będą trwać przez 7 kolejnych poniedziałków. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Królowo Szkaplerza Świętego, módl się za nami. Przyjmijcie dar Bożego błogosławieństwa.

Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Tarnowie zakończyliśmy transmisję mszy świętej, którą dzisiaj odprawił i homilię wygłosił do nas ksiądz wikariusz Piotr Dymiński.

Mamy kwadrans po godzinie 7, to sobota i dobry tytuł jak na początek. Lubię. Zaśpiewa to Szymon Chodyniecki, a wy co lubicie robić w sobotę? Zapewne odpoczywać. Tylko z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Tomasz Gad, dzień dobry. Patrzę.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Jaja ściółkowe Ojajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99 przy zakupie 3.

0: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki, bliżej Ciebie.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

Kto już się obudził, to wie, że sobota. Kto się nie obudził, ten pewnie wie, że weekend i dłużej można pospać. A tymczasem w kalendarzu mamy 26 dni. Już właściwie z nami było września, dzisiaj 26 dzień tego miesiąca. Ten wrzesień powoli się kurczy. Tak jak zaczęła się jesień, tak też kurczy się wrzesień. Liście opadają. No i co? Nastaje ten czas, kiedy rzeczywiście byle do zimy nie, byle do lata. Lato już się skończyło. Jakie było lato, sami oceńcie. Ważne, że dzisiaj jest dzisiaj. Mamy 269 dzień roku, 39 tydzień tego roku, a do końca roku pozostało nam 96 dni. Słońce wstaje ociężale, ale dzisiaj będzie dla nas świeciło. Wystartowało o 6.28, a zakończy swój bieg o 18.25, więc obserwujecie, że to wszystko jakoś się kurczy, ale jeszcze i tak tego dnia zostaje nam prawie 12 godzin, więc mamy nadzieję, że dzisiejsza pogoda, a będzie zapewne słoneczna i słońce będzie z nami, da nam, że tak powiem, do myślenia i możemy ją wykorzystać na maksa, a zapewne zajęć macie bez liku i właściwie ta robota nigdy się nie kończy. Do końca jesieni nam zostało 86 dni. Nikt nie myśli o zimie, chociaż zima już w Zakopanem zawitała, ale w tych wyższych partiach gór na Kasprowym Biało można już poszaleć, delikatnie się poślizgać. My na razie spokojnie, do zimy nam się tak strasznie nie pali. Przecież jeszcze chcemy skorzystać z walorów pięknej, kolorowej jesieni, bo ta czasem bywa nawet lepsza od lata. Dzisiaj mam nadzieję, że dostrzeżecie solenizantów, a takowymi są Damian, Justyna, Cyprian oraz Teresa, Lena, Łucja, Kasper, Kosma, Eusebiusz, Nila, Nil i Kalistrat. Ten ostatni zapewne ma wzięcie. Dzisiaj mamy Ogólnopolski Dzień Aptekarza, więc wszystkim farmaceutom, aptekarzom kłaniamy się nisko, bardzo wielką rolę odgrywają w naszym życiu, więc zapewne macie tutaj na uwadze, że dzisiaj powiedzcie, wchodząc do apteki, dzień dobry, chociaż ja tak osobiście uważam, abyście do tej apteki właściwie bardzo rzadko wchodzili. Może po jakieś witaminki, a myślę, że sobota i niedziela to taka witamina dla życia, więc czerpcie je całymi garściami. Te dni weekendu są dla was, a Demono też jest dla was z piosenką Ty jesteś jutro. Damn.

0: Reklama.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
1: Jaja ściółkowe Ojajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99 przy zakupie.

0: reklamie.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
3: W całym regionie dzisiaj niebo będzie, no już niebawem, sprawiedliwe dla każdego, czyli zachmurzenie będzie umiarkowane, będzie więcej słońca i będzie cieplej, 20 stopni. Na termometrach na pewno zauważycie, no i tego słońca myślę nam potrzeba, ponieważ wierzymy w taką piękną, wspaniałą jesień. Wiatr dzisiaj południowo-zachodni, a ciśnienie wynosi 983 hektopaskale.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
3: Jest 7:31 na zegarach, a piosenka, którą wam za chwilę zagram, jest idealna dla każdej mamy, która już się obudziła i myśli, co tu zrobić, mamy sobotę, och, jak wspaniale, ach, ile prania, ile sprzątania, a gdyby tak można było uciec od tego wszystkiego, wsiąść w samochód, no i z Sylwią Grzeszczak troszeczkę pobawić, co? Och, jach, i Sylwia Grzeszczak, dla wszystkich mam!

0: Reklama.
1: To jak, gramy w ciepło-zimno?
2: Czapka?
1: Zimno.
3: Koc?
1: Cieplej.
2: Grzejnik?
1: Gorąco.
3: To nowe ogrzewanie.
1: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
4: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Czyta lektor AI.

0: 44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. Weź udział w naszej urodzinowej loterii. Każda zdrapka za zakupy wygrywa, a nagroda główna to samochód Hyundai Tucson SUV. Regulamin na www.stokrotka.pl. Stokrotka.
1: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki. Bliżej ciebie.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M Złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Porek.

I takie właśnie kompozycje powodują i rodzą w nas takie mniemanie, że ci artyści cały czas są w formie, chociaż ostatnio Celine Dion miała trochę problemy zdrowotne, ale jak zapewne czytacie i obserwujecie, wraca do formy, no i zapewne będzie tworzyć nowe, cudowne przeboje. A czy są w formie nasi piłkarze? No właśnie, wczoraj biało-czerwoni zremisowali bezbramkowo na PGE Narodowym w Warszawie w pierwszym meczu Ligi Narodów 2026-27. Polska miała kilka okazji, ale żadnej nie udało się zamienić na gola. W związku z powyższym pół Polski oglądając mecz chyba zasnęło. Po pierwszej kolejce Polska ma jeden punkt, a w drugim spotkaniu grupy Szwecja pokonała Rumunię 2-1. Kolejny mecz Polacy zagrają ze Szwecją w poniedziałek. Dla laika sportowego wynik Polska, Bośnia i Hercegowina 0-0 brzmi trochę jak spotkanie z dwoma państwami naraz i jeszcze żadnemu nie udało się strzelić gola. Człowiek patrzy na nazwę przeciwnika i myśli, no dobrze, ale z kim właściwie żeśmy grali? Czy z Bośnią, czy z Hercegowiną? A tu proszę, Bośnia i Hercegowina cały czas, moi drodzy, podtrzymywało taką myśl, panowie, bez nerwów, dzisiaj niczego nie rozstrzygamy, to się dopiero zaczyna, więc obserwujmy, jak ta piłka będzie się toczyć w naszej polskiej grze. A wiadomości sportowe już niebawem, za 3 minuty.

0: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
1: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Polscy siatkarze pokonali we Włoszech Słoweńców 3-0 i awansowali do finału Mistrzostw Europy. Spotkanie podsumował przyjmujący biało-czerwonych Wilfredo Leon.
2: Ze Słowenią zawsze są takie mecze, że nie wiem, co masz się spodziewać, ale zdecydowane. Wielka grania po ich kątem, wielka rywalizacja. No, akurat dzisiaj to samo było. Mimo, że było 3-0, nie możemy mówić, że to był spokojny mecz. To było bardzo intensywne, no i one spróbowali od początku do końca. Siatkówka to jest gra zespołowa. Czy jeden zawodnik jesteśmy czy drugi. Mamy naprawdę wielka ławca.
1: Dzisiejszy finał Mistrzostw Europy rozpocznie się o 21:00. Rywalem Polaków będą Francuzi. Reprezentacja Polski zremisowała 0-0 z Bośnią i Hercegowiną w pierwszym meczu nowej edycji Piłkarskiej Ligi Narodów. Mecz rozegrano na Stadionie Narodowym w Warszawie. W poniedziałek o 20:45 drużyna Jana Urbana zagra na wyjeździe ze Szwecją w ramach Ligi Narodów. Sądeczanka Klaudia Zwolińska zdobyła we włoskiej Wrei złoty medal Mistrzostw Europy w kajakarstwie górskim w konkurencji K1. Powtórzyła sukces sprzed 2 lat ze słoweńskiej Lubliany. 27-letnia wicemistrzyni olimpijska z Paryża i mistrzyni świata z Penrith była bardzo zadowolona ze swojego występu.
3: Się cieszę, bo to było jedno z moich ulubionych miejsc, jeżeli chodzi o slalom. W centrum miasta, piękne miejsce. Więc cieszę się, że akurat tutaj wracam z koroną K1 w Europie, bo miałam już, straciłam na rogi i odzyskałam. Bardzo techniczny tor, na dodatek techniczna trasa, dużo takich elementów, które ja lubię. I rzeczywiście jak się ogląda te moje przejazdy, wygląda czasami jakbym się nie do końca spieszyła, ale raczej wykorzystuję tą swoją technikę.
1: Dodajmy, że w Kanadyjkach Zwolińska zajęła 7 miejsce. W półfinale K1 sądeczanie Dariusz Popiela i Michał Pasiut niestety odpadli, podobnie jak Hanna Danek w półfinale Kanadyjek. Zawody w Iwrei kończą sezon kajakarzy slalomowych. Głównym punktem były lipcowe Mistrzostwa Świata w Oklahoma City w Stanach Zjednoczonych, gdzie Klaudia Zwolińska zdobyła brąz w C1, a Michał Pasiut srebro w K1. A jeszcze dziś we włoskiej Iwrei walka o medale Mistrzostw Europy w kajak krosie. Sandecja Nowy Sącz przegrała 2-4 w sparingowym meczu rozgrywanym w Nowym Sączu. Gole dla biało-czarnych zdobyli Tomasz Kołbon i Maciej Żurawski. Dla Podhala trafiali Szymon Sobczak, Marcinio, Robert Rachwał i Mikołaj Lipień. W ten weekend nie ma kolejki piłkarskiej drugiej ligi, dlatego zespoły te umówiły się na sparing. A dziś o 14:00 MS Handball Pałac Tarnów zagra trzeci mecz w grupie D pierwszej ligi. Będzie to wyjazdowe starcie z Górnikiem Zabrze. W poprzednim sezonie oba spotkania tych drużyn wygrali zawodnicy z Tarnowa u siebie 33-22, a w rewanżu w Zabrzu 35-30.
0: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
4: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

no i takim ogniu, który zamiast niszczyć dodaje nam mocy. No a kiedy do bitu Quetty dołącza głos Sea, robi się naprawdę gorąco. To tak samo jak w duecie Eltona Johna i Charlie'ego Puta. After All.

Tak właśnie o poranku smakuje Charlie Puth i Elton John After All na antenie Radia RDN-O Polska i RDN-owy Sącz. Już 4,5 minuty nas dzieli od godziny 8. Za chwilę wiadomości te przedstawi Marta Jodłowska.

0: Reklama.
1: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
2: Radiowe kino plenerowe.
1: Uwaga, miłośnicy dobrego kina i jeszcze lepszych czworonogów! Już w sobotę o 18.30 w Złockiem koło Muszyny szykuje się wyjątkowy wieczór z kinem plenerowym RDN Nowy Sącz. Sołtys z miejscowości Złockie, Teresa Krieger, Rada Sołecka oraz radny Andrzej Sułkowski zapraszają na film Pies na medal. To pełna humoru i emocji historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego kundelka. Będzie wzruszająco, zabawnie i bardzo sympatycznie. Sobota, godzina 18.30 pod Groszkiem. Zabierzcie rodzinę i dobry humor. Widzimy się w plenerowym kinie RDN.
3: Czyta lektor AI.

0: reklamie. W Jarosławiu odbędzie się dzisiaj Marsz Ciszy.
1: Jest planowane zgromadzenie tutaj przed ratuszem i uczestnicy mają przejść główną ulicą do opactwa.
0: Tarnowskie Hospicjum Domowe ma 25 lat. Jest ósma. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Po ataku nożownika w Jarosławiu dziś wieczorem ulicami miasta przejdzie Marsz Ciszy. Zjednoczymy się we wspólnej modlitwie, by połączyć się w bólu z rodzinami zmarłego oraz poszkodowanych w tym wydarzeniu, napisano na oficjalnym czarno-białym plakacie. Burmistrz Jarosławia Marcin Nazarewicz mówi, że zgłoszenie o spontanicznym zgromadzeniu wpłynęło od osoby prywatnej.
1: Myślę, że będzie bezpiecznie, nic na to nie wskazuje, żeby były jakieś problemy. Otrzymaliśmy wniosek, zawiadomienie o spontanicznym zgromadzeniu publicznym, które ma mieć około 200-300 osób. Wnioskodawcą jest osoba prywatna. We wniosku jest podana trasa, jest planowane zgromadzenie tutaj przed ratuszem i uczestnicy mają przejść główną ulicą do opactwa.
0: Do ataku, przypomnijmy, doszło w czwartek. 31-letni Ukrainiec wtargnął do kościoła i ugodził dwóch księży oraz trzy osoby świeckie. Jeden z duchownych zmarł w szpitalu. Pozostali pokrzywdzeni są w stanie stabilnym. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. A do jutra w Jarosławiu obowiązuje żałoba.
2: Wiadomości ważne dla kierowców.
0: Rondo w Podrzeczu zostało rozkopane. To kolejny etap przebudowy obwodnicy zachodniej Nowego Sącza, informuje starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Kierowcy przejeżdżają wahadło zgodnie z tym, jak prowadzi ich sygnalizacja świetlna.
3: Do końca tygodnia będą przyszłego utrudnienia związane z rondem, bo tylko część ronda będzie przejezdna, druga część będzie remontowana i od 5 listopada druga część, więc no, ten okres będzie tutaj bardzo trudny dla kierowców i dla mieszkańców, no ale no, nie ma innego rozwiązania, żeby to rondo zrobić. Natomiast prace bardzo intensywnie przebiegają od ronda w Brzeznej do ronda właśnie tu w Podrzeczu. No i oczywiście też już stabilizacja jest składziona i idą badania na tej części od ronda w Podrzeczu do Murówki.
0: Przejazd całą obwodnicą będzie możliwy pod koniec tego roku. Starosta zaznacza, że chociaż otwarty jest już odcinek od ulicy Łącznik w Chełmcu do Marketu Budowlanego w Podrzeczu, to jeszcze pojawią się tu utrudnienia. Cała obwodnica zachodnia zostanie bowiem zamknięta na czas ułożenia ostatniej warstwy nawierzchni.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Naszą misją jest miłość bliźniego, mówią wolontariusze Tarnowskiego Hospicjum Domowego. Działa ono przy parafii Świętej Rodziny w Tarnowie już od 25 lat. W hospicjum domowym wszyscy działają na zasadzie wolontariatu. Są odwiedziny w domach chorych, są też porady telefoniczne. Przy kościele księży misjonarzy działa także wypożyczalnia sprzętu medycznego. Korzystają z niej nie tylko mieszkańcy Tarnowa, ale też Małopolski i Podkarpacia. Tarnowianka Grażyna Walat od 22 lat pomaga w hospicjum domowym.
4: Najpierw pracowałam z chorymi w domach, odwiedzałam chorych. Natomiast w 2010 roku sama zachorowałam. Pracuję w biurze Tarnowskiego Hospicjum. Prowadzę prace takie administracyjne, których jest sporo. To jest radość serca. To nie jest tak, że ja tylko coś daję, ale ci chorzy dają nam. Właśnie to ciepło, miłość.
0: Jutro w kościele księży misjonarzy zostanie odprawiona msza święta z okazji 25-lecia istnienia Tarnowskiego Hospicjum Domowego. Początek o 12.30.
2: RDN na sportowo.
0: Miało być zwycięstwo, skończyło się bez bramek. Tak wczorajszy mecz reprezentacji Polski podsumowali kibice na Stadionie Narodowym. Biało-czerwoni zremisowali z Bośnią i Hercegowiną 0-0 na inaugurację swoich występów w Lidze Narodów.
5: Szczerze to słabo. Spodziewałem się korzystnego wyniku dla Polski. Stać nas na dużo więcej.
6: Było fajnie, tylko niepotrzebne takiwanie w polu karnym.
7: Średnio.
8: Bo był remis 0-0.
9: Nic się nie działo.
8: Myśleliśmy, że Polska wygra.
10: Co piłkarsko, to szczerze Lewandowski słabo dzisiaj. Nie pokazał się. Przyjechał no z Ameryki i słabo.
11: Pokazaliśmy wstyd. Nie opłacało się to przychodzić, tak szczerze.
12: Dużo akcji, a zero goli.
13: Szczerze mówiąc, był nudny troszeczkę.
14: Dramat i porażka.
13: Tak, 500 kilometrów jechaliśmy i po prostu nic się nie działo, więc no troszeczkę jesteśmy zawiedzeni na pewno.
0: Polska i Bośnia i Hercegowina rywalizują w dywizji B Ligi Narodów. Biało-czerwoni walczą o powrót do najwyższej dywizji. Do nowej edycji rozgrywek przystąpili po nieudanej walce o awans na mundialu.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Sądeccy motocykliści oficjalnie zakończą sezon. Jutro o 11 wyjadą spod ołtarza papieskiego w Starym Sączu do Muszyny, gdzie będą mieli postój. Następnie przez Krynicę wrócą do Nowego Sącza. Tu o 14 wezmą udział we mszy świętej w kościele Matki Bożej Bolesnej Nocnej na osiedlu Zawada. Następnie o 15:00 rozpocznie się spotkanie integracyjne.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Powoli, ale to bardzo powoli, zaczną się robić dzisiaj przejaśnienia dla całego regionu. Nawet poprawi się sytuacja na termometrach. Owszem, jeszcze jest dosyć chłodno, około 8-9 stopni, ale myślę, że do 20 dzisiaj słupki rtęci dotrą. Biometr mamy neutralny, ciśnienie 983 hektopaskale, wiatr południowo-zachodni w porywach do 7 km na godzinę.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Sześć i pół minuty mamy po godzinie 8:00. Już za chwilę Marika i Paweł Domagała z piosenką Okruchy Złota. Dzisiaj mamy Europejski Dzień Języków Międzynarodowych, Międzynarodowy Dzień Języków Obcych, więc kochani, dzień dobry, good morning. Czy znasz jakieś języki? Yes, of course, naturally, absolutely.

0: Reklama.
1: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
2: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
1: Zapraszam, Szlendi.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Jaja ściółkowe Ojajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99 przy zakupie

0: Już na zegarach mamy kwadrans prawie po godzinie 8. Za chwilę wiadomości kulturalne przedstawi Jolanta Moździerz.
1: Wiadomości kulturalne.
2: Jolanta Moździerz, zapraszam. W Tarnowie znów będzie można poczuć smak babiego lata. Już dziś plac na tarnowskich Błoniach wypełnił stoiska lokalnych wystawców i twórców. W programie m.in. wielkie grillowanie, pokazy kulinarne, warsztaty Zero Waste, występy artystyczne, strefa zdrowia oraz pokazy sprzętu miejskich spółek. W tym roku także nowość. Gwiazdą wydarzenia będzie zespół Czerwone Gitary.
3: Tak bardzo się starałem, a ty teraz nie chcesz mnie.
4: Będziemy mogli pośpiewać na pewno razem, bo to są wszystko utwory, które świetnie znamy. Bardzo piknikowo, podzielona impreza na dwie części. Jedna to część ta piknikowa, dotycząca różnych stoisk, prezentacji lokalnych twórców, ale też i spółki miejskie, i straż pożarna jak zwykle, bo to się cieszy ogromną popularnością. Konkursy, zabawy, przyjaźnie i rodzinnie miejsko, a wieczorem ten koncert Czerwony Gitar.
2: Zapraszał wicedyrektor Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Tarnowa Marcin Sobczyk. Koncert Czerwonych Gitar będzie o godzinie 17.30 na Tarnowskich Błoniach. Przyjść może każdy, wstęp jest wolny. Będą też m.in. występy Kumotrów, koncert Dzika Muzyka, czyli archaiczne pieśni tradycyjne krajów słowiańskich, a sam piknik Smak Babiego Lata rozpocznie się o 14.00. Połączenie muzyki organowej z wyjątkową atmosferą zabytkowego wnętrza kościoła. Po raz kolejny odbędą się radomyskie wieczory organowe. W kościele parafialnym Przemienienia Pańskiego w Radomyślu w niedzielę będzie można usłyszeć dwa koncerty. Brzmienie organów złączy się tu z instrumentami dętymi. W programie jest także recital organowy. Początek o 17.00, wstęp jest wolny. Patriotyzm można poznawać z podręczników, ale można też wyśpiewać i wyrecytować. W Bibliotece Pedagogicznej w Tarnowie młodzi wokaliści znów będą sięgać po pieśni patriotyczne i poezję śpiewaną. Konkurs odbędzie się 9 listopada, a zgłoszenia uczestników są przyjmowane do 9 października. Jak mówił na antenie Radia RDN Małopolska Łukasz Jachym z Biblioteki Pedagogicznej, przygotowanie utworu to także okazja, by zajrzeć do historii i odkryć znaczenie słów, które znamy często, ale nie zawsze się nad nimi zatrzymujemy.
5: Młodzi ludzie, przygotowywując się do tego konkursu, muszą troszkę pogrzebać w tekstach pieśni patriotycznej, poezji śpiewanej, zapoznać się z nimi, no i przez to właśnie poznać tą tradycję. Co daje młodym ludziom? No, myślę, że przede wszystkim tą tożsamość narodową, przypomnienie tych patriotycznych treści, które są bardzo istotne dla młodego pokolenia.
2: W konkursie mogą wystartować soliści i duety w wieku od 7 do 20 lat z Małopolski i Podkarpacia. Eliminacje zaplanowano między 26 a 28 października, a finał 9 listopada w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnowie. Ponad 150-letnie dzieje tarnowskiego Sokoła będzie można zobaczyć w Tarnowie na wystawie plenerowej. W podcieniach budynków Muzeum Historii Tarnowa i Regionu już dziś pojawi się 18 plansz, na których będzie można obejrzeć dzieje Towarzystwa Historycznego Sokół od narodzin do współczesności. To nie tylko opowieść o sporcie, ale też o patriotyzmie, wychowaniu młodzieży, działalności społecznej i walce o niepodległość. Na plakatach zobaczymy m.in. wkład członków Sokoła w tworzenie Błękitnej Armii, ich udział w powstaniu wielkopolskim i powstaniach śląskich, a także rolę organizacji w rozwoju sportu i harcerstwa na ziemiach polskich. Otwarcie wystawy W jedności siła Towarzystwo Gimnastyczne Sokół od narodzin do współczesności będzie o godzinie 16.00, będzie czynna do 11 listopada. Pałac Młodzieży w Nowym Sączu otwiera jesienny sezon śpiewająco. Już dziś przy Baszcie Kowalskiej w Nowym Sączu odbędzie się widowisko muzyczne Jesień Złote Przeboje Country, realizowane w ramach projektu budżetu obywatelskiego miasta. Będzie można usłyszeć najpiękniejsze piosenki country w mocnym brzmieniu w wykonaniu zespołu Zmora oraz nieco subtelniejsze utwory w wykonaniu solistów laureatów Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Country My Flower. Przed publicznością pojawi się Emilia Pietrzak, laureatka Nagrody Grand Prix z 2025 roku, Gabriela Stach, Liliana Saska i Hanna Rybińska, zdobywczyni pierwszych miejsc, oraz Amelia Przetacznik. Nie zabraknie także nauki tańca country, którą poprowadzi zespół Pompon Team. Początek koncertu o 16.00. Miasto Nowy Sącz włącza się w kampanię przeciwko hejtowi Nowy Sącz przeciw przemocy rówieśniczej. W najbliższy poniedziałek, 28 września, w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu odbędą się warsztaty dla uczniów sądeckich szkół w ramach akcji pod hasłem Love, Not Hate – Zabierzmy głos. Organizatorzy poruszają najważniejsze problemy, z jakimi mierzą się dziś młodzi ludzie – hejt, cyberprzemoc, wykluczenie i przemoc rówieśniczą. W spotkaniu udział wezmą Kinga Zawodnik, prezenterka telewizyjna, influencerka i aktorka, Anna Wacura, autorka kampanii Love Not Hate oraz zespół Promyczki z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu z piosenką promującą tę akcję. A akcja wpisuje się w tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, który ogłosiło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dobiega końca ogólnopolski festiwal Komedii Italia. Wszystkie pokazy konkursowe już się odbyły. Już jutro dowiemy się, który z 6 spektakli zdobędzie nagrodę główną. Najlepszą recenzją mogą być jednak wypełnione sale w czasie pokazów, zarówno tych w teatrze, jak i w Centrum Sztuki Mościce.
6: Ja kocham teatr, więc no, dla mnie właściwie każda sztuka to jest coś pięknego. Można zobaczyć przede wszystkim teatry z innych miejscowości w Polsce. W ciągu roku no, to praktycznie są same spektakle naszego Teatru Tarnowskiego. Natomiast tu możemy zobaczyć teatry z Warszawy, z Sosnowca, aktorów, których normalnie widzimy w telewizji na przykład.
7: Chcemy zobaczyć znanych aktorów oczywiście. No, na pewno chodzi o głębsze przeżycia, jakieś emocje.
8: Ja jednak mam trochę chyba wyrafinowany gust, jeżeli chodzi o komedię. Jej mimo wszystko oczekuje nie tylko rozrywki, ale jakiegoś odrobinę głębszego przekazu. Żeby to nie było tylko takie głupiutkie do uśmiechnięcia się i zapomnienia w dniu następnym, ale żeby coś w nas to jednak pozostawiało.
2: Gala finałowa i spektakl Komediant z Teatru Narodowego z Warszawy będzie już jutro o godzinie 18 w Teatrze imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie.
1: To były wiadomości. To były wiadomości kulturalne.

Ta gitarka w wykończeniu robi swoje. 24,5 minuty po godzinie 8 patrzymy za okno, a tam no prawie słoneczna sobota i od razu człowiekowi robi się lżej na sercu. Być może śniadanie, obiad będzie wam dzisiaj lepiej smakowały, a wszystkie plany, które macie gdzieś tam w głowach, nabiorą rumieńców, bo słońce zapewne powie wstawać, szkoda tej soboty, a sobota doda spokojnie, nigdzie się nie spiesz, masz swoje sobotnie prawa. I właśnie o to chodzi, żeby ten poranek sobotni troszeczkę zrównoważyć, troszkę się zatrzymać, uśmiechnąć się, no i poczuć, że życie potrafi być naprawdę piękne. Kiedy świeci nad nami słońce, a myślę, że zapewne dzisiaj zaświeci, więc jesteście na to gotowi?

To był Matt Cohn, Are You Ready? Każda kompozycja i zawarte w niej słowa to siła ludzkich przeżyć. Posłuchajmy więc, co ma Dominik Dudek nam do powiedzenia o w sobotni poranek. Myślę, że taki tytuł jak najbardziej pasuje. Może wolniej?

0: Reklama.
1: Radiowe kino plenerowe.
2: Uwaga, miłośnicy dobrego kina i jeszcze lepszych czworonogów! Już w sobotę o 18.30 w Złockiem koło Muszyny szykuje się wyjątkowy wieczór z kinem plenerowym RDN Nowy Sącz. Sołty z miejscowości Złockie, Teresa Krieger, Rada Sołecka oraz radny Andrzej Sułkowski zapraszają na film Pies na medal. To pełna humoru i emocji historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego kundelka. Będzie wzruszająco, zabawnie i bardzo sympatycznie. Sobota, godzina 18.30 pod Groszkiem. Zabierzcie rodzinę i dobry humor. Widzimy się w plenerowym kinie RDN.
0: Po reklamie.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Słońce wstało o 6.28, musicie mi wierzyć na słowo i na razie tak od góry ogrzewa chmury. Myślę, że te uciekną z naszego nieba i w całym regionie w końcu to słońce się rozpanoszy. I ma tak być, skoro na termometrach dzisiaj ma być nawet 20 stopni. Wiatr południowo-zachodni w porywach do 8 km na godzinę. Cóż to za wiatr? Biometr neutralny, ciśnienie 983 hektopaskale.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl

0: Reklama.
1: Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
2: Szalik?
1: Zimno.
3: Herbatka?
1: Cieplej.
2: Grzejnik.
1: Gorąco.
3: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
1: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
4: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.

Póki mam ciebie, to Smolasty, Imi i Jonathan. Już prawie 22 minuty mamy przed godziną 9. Racja, póki mamy siebie, jesteśmy razem. Dzisiaj przede wszystkim razem podziękujmy tym, którzy często są jednymi z pierwszych osób, do których idziemy, kiedy coś nam dolega. Aptekarz to przecież nie tylko osoba wydająca lekarstwa, to także ktoś, kto potrafi spokojnie wysłuchać, podpowiedzieć, rozwiać wątpliwości i czasem po prostu uspokoić człowieka, który martwi się o swoje zdrowie. Czyli Dzień Aptekarza, farmaceuty, farmaceutki. Ogólnie farmacja to bardzo ważna gałąź w naszym życiu, bo czasami wiecie, no, w aptece potrzebujemy nie tylko lekarstwa, potrzebujemy uśmiechu, życzliwości, cierpliwości, no i kogoś, kto spokojnie powie, proszę się nie martwić, spróbujemy znaleźć rozwiązanie, więc dziękujemy wszystkim farmaceutom za wiedzę, odpowiedzialność, no i tę zwyczajną ludzką troskę, bo czasami mała rozmowa, dobre słowo i uśmiech są pierwszym lekarstwem, zanim jeszcze otworzymy pudełko z tabletkami.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: 13 minut nam zostało do godziny 9. Papież Leon XIV przebywa we Francji. Hasło pielgrzymki brzmi, aby świat miał życie, i trudno o słowa, które lepiej oddawałyby sens tej wizyty. Papież odwiedza miejsca niezwykle ważne dla Francuzów i dla chrześcijaństwa. Był już w Paryżu, gdzie spotkał się z przedstawicielami władz. Odwiedził UNESCO i modlił się w odbudowanej katedrze Notre Dame. To miejsce, które po tragicznym pożarze stało się także symbolem nadziei, odrodzenia i tego, że nawet z wielkich zniszczeń można się podnieść. Było także spotkanie z młodymi na Stade de France oraz rozmowy z osobami, które odkrywają wiarę na nowo, katechumenami i nowo ochrzczonymi. Przed papieżem jeszcze Lourdes, miejsce szczególnie bliskie chorym, cierpiącym i wszystkim, którzy przyjeżdżają tam z nadzieją. Modlitwa przy grocie Masabielskiej, spotkanie z chorymi, różaniec i procesja ze świecami będą zapewne jednymi z najbardziej poruszających chwil tej podróży. Na zakończenie Leon XIV uda się do Metz, gdzie podejmie temat pokoju, jedności i chrześcijańskich korzeni Europy. To więc nie tylko podróż papieża po Francji, to spotkanie z historią, wiarą, cierpieniem i nadzieją ludzi i przypomnienie, że świat naprawdę potrzebuje życia, tego, które rodzi się z wiary, pokoju, miłości i wzajemnej troski.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: I wszystko się zgadza. Na zegarach już 3,5 minuty mamy do godziny 9. Za chwilę wiadomości przedstawi Marta Jodłowska.

0: Papież Leon XIV rozpoczął pierwszą wizytę we Francji. Zaprosimy też do Krynicy na Puławski Day.
1: Mamy ceremonię otwarcia, później występy. Będą występować młodzi, lokalni artyści.
0: Jest 9:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Około 300 tysięcy osób powitało papieża na ulicach Paryża. Leon XIV rozpoczął pierwszą wizytę we Francji. Okazją dla wiernych, by zobaczyć papieża, był jego przejazd papamobile ulicami stolicy.
2: To wielkie emocje i radość. To nasz duchowy ojciec. W szkole powiedzieliśmy, że przyjeżdża papież i że dzieci nie mogą przyjść. Dlatego jesteśmy tutaj razem z dziećmi. Co myślicie o tym papieżu? Jest idealny. Chciałam go zapytać, jak to zrobić, żeby Bóg do nas mówił. Chcemy powiedzieć, dziękujemy, że przyjechałeś do Francji. Leonie, kochamy cię.
0: A wizyta papieża we Francji potrwa do poniedziałku.
3: Wiadomości ważne dla kierowców.
0: Zakończyła się przebudowa drogi z Czyrnej do Banicy. Łączy ona nie tylko dwie gminy, ale także dwa powiaty. O szczegółach Łukasz Raczkowski.
4: Ponadkilometrowy odcinek drogi zmienił swoje oblicze. Oprócz nowego asfaltu droga została też poszerzona z 3 do 5 metrów, co umożliwia swobodne mijanie się dwóch samochodów. Są też nowe zjazdy do posesji oraz nowe oznakowanie. Władze Krynicy podkreślają, że to nie tylko poprawa komfortu, ale też bezpieczeństwa na drodze w gminie Krynica-Zdrój w powiecie nowosądeckim w stronę gminy Uście Gorlickie w powiecie gorlickim. Prace nad przebudową drogi trwały od lipca ubiegłego roku. Ich koszt wyniósł ponad 2 miliony złotych, z czego połowa finansowania pochodziła z rządowego programu rozwoju dróg.
0: Historia Konfederacji Barskiej na terenie Beskidu Sądeckiego i Niskiego znów zostanie przypomniana. Jutro w Krynicy odbędzie się druga edycja Puławski Day. Organizatorzy wydarzenia chcą go wzorować na amerykańskiej paradzie Puławskiego. Szczególnie, że dowódca Konfederatów i bohater walk o wolność Polski i Stanów Zjednoczonych, generał Kazimierz Puławski, właśnie w tych okolicach odcisnął ślady swojej działalności. Wszystko rozpocznie się o 9:00 mszą świętą w kościele świętego Antoniego Padewskiego, po której nastąpi patriotyczny przemarsz z flagami i sztandarami na krynicki deptak. Tu odbędzie się dalsza część wydarzenia, mówi radny Krynicy Jan Boligłowa, który jest jednym z organizatorów.
1: Patriotyczny przemarsz z flagami, ze sztandarami. Mamy ceremonię otwarcia, później występy. Orkiestra Dęta z Piwnicznej będzie przygrywać nam patriotyczne pieśni. Będzie występ uczniów szkoły w Tyliczu imieniem Kazimierza Puławskiego. Będą występować młodzi, lokalni artyści. Oczywiście wszystko będzie przewlekane prelekcjami. Będą pasjonaci, znawcy właśnie Konfederacji Barskiej nas edukować po prostu na tym deptaku.
0: Konfederacja Barska, czyli Zbrojny Związek Szlachty Polskiej, działała w latach 1768-1772, również między Krynicą a Wysową.
3: Z życia Kościoła.
0: Rekolekcje, modlitwa, rozmowy pomagają w rozeznaniu drogi powołania do kapłaństwa czy życia zakonnego, mówił w audycji Rozgryźć Kościół redemptorysta ojciec Szczepan Hebda. Dyrektor Centrum Duszpasterstwa Młodzieży i Powołań Redemptorystów podkreśla, że dzisiaj trzeba mieć odwagę, by odpowiedzieć na głos powołania.
5: Nieraz młodzi mówią, ojcze, ja czuję bardzo mocno ten głos powołania w moim sercu, ale właśnie i to ale się pojawia. Ale gdyby ojciec słyszał rozmowy moich rodziców, moich bliskich na temat kapłaństwa albo kapłanów. Gdyby ojciec słyszał, co moi koledzy, koleżanki mówią o księżach, o tym życiu. Ja się boję podjąć takiej decyzji. Dlaczego? Bo nie chcę, żeby też o mnie tak mówili. I nieraz u samego zarodka te powołania są po prostu zabijane.
0: O nowe powołania kapłańskie i zakonne będą modlić się uczestnicy czuwań w Tuchowskim Sanktuarium Matki Bożej. W październiku ruszy trzecia edycja wydarzenia, które w drugą sobotę miesiąca będzie gromadzić młodzież, delegacje z parafii diecezji tarnowskiej i osoby konsekrowane. 10 października odbędzie się pierwsze czuwanie w intencji powołań. O 12:00 będzie msza święta, później świadectwa i adoracja Najświętszego Sakramentu. Liturgii przewodniczyć będzie rektor tarnowskiego seminarium ksiądz Jacek Soprych. Na czuwanie w intencji powołań do Tuchowa przyjdzie na piechotę wspólnota tarnowskiego seminarium.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: I już widać przez okno naszej redakcji kawałek pięknego niebieskiego nieba, co znaczy, że na termometrach będzie się poprawiać i temperatura pójdzie w górę, a też słońce rozwinie skrzydła. No, na szczęście zachmurzenie dzisiaj jest przewidziane umiarkowane, na termometrach 20 stopni dla całego regionu, odczuwalna 22. Wiaterek delikatny od południowego zachodu, a wiatr dzisiaj zachowuje się neutralnie.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Niektórzy już słuchają nas i są z nami, a już niektórzy może jeszcze gdzieś tam dosypiają. Czas wstawać, 6 minut po godzinie 9.

0: Reklama.
1: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
2: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
1: Zapraszam, Szlendi.
0: Po reklamie.

prawie 14 minut mamy po godzinie 9. Teraz, kochani, fenomen muzyczny. Piosenka pochodzi z 1976 roku i stała się szybko jednym z wielkich przebojów disco. I wyobraźcie sobie, jeżeli nie planowaliście tańczyć, to być może stać się tak, że nogi mogą mieć własne zdanie i przeniosą was do czasów, kiedy disco miało charakter, rytm był królem parkietu, a cool znaczyło po prostu cool.

był Lizo i Bonnie M i sławny utwór Daddy Cool. 16,5 minuty mamy po godzinie 9. Dzisiaj sobota, jutro piękna niedziela. Jutro piękna sobota, przepraszam, piękna niedziela i piękna pogoda. To miałem powiedzieć. No dlaczego piękna pogoda? Bo jutro zawsze, kiedy tylko odbywa się festyn parafialny w Kamionce Wielkiej obok Nowego Sącza, zawsze świeci słońce. Wspólnota, radość i dobro. Trzy słowa, które mogą stać się najlepszym zaproszeniem na trzeci festyn parafialny w Kamionce Wielkiej. To festyn parafialny przecież coś więcej niż niedzielne popołudnie przy muzyce i dobrej zabawie. Właśnie to moment, kiedy na chwilę odłóżcie swoją codzienność niedzielną i spotkajcie się ze sobą. Po prostu jak sąsiedzi, znajomi, rodziny i parafianie. Jedni pewnie przyjdą z dziećmi, inni z przyjaciółmi, jeszcze inni po to, żeby po prostu porozmawiać i pobyć razem. A kiedy jest wspólnota, pojawia się radość. Kiedy jest radość, łatwiej dostrzec drugiego człowieka i wtedy rodzi się dobro, czasem w wielkich gestach, a czasem w zwyczajnym uśmiechu, rozmowie czy wyciągniętej dłoni z cegiełką, którą możecie oczywiście ofiarować, cegiełką materialną na remont kościoła w Kamionce Wielkiej. Ten festyn jest piękną okazją, żeby właśnie przekonać się, że parafia to nie tylko kościół i niedzielna msza, to także ludzie, którzy potrafią być razem, cieszyć się sobą i zrobić coś dobrego dla właśnie swojej parafii. Wspólnota, radość, dobro. Trzy słowa, a za nimi bardzo prosta prawda. Razem naprawdę możemy przeżywać więcej i zostawiać po sobie więcej dobra. Przypomnę, jutro Kamionka Wielka, parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Trzeci festyn parafialny pod hasłem, gdzie jest dwóch albo trzech zebranych w imię moje, tam jestem pośród nich. No i właśnie z tego pięknego cytatu z Biblii powstaje właśnie wspólnota, radość i dobro. Gdzie? Przy hali sportowej w Kamionce Wielkiej, o której o godzinie 14. Co nas czeka na scenie? Ziarenka, chór Cantamus, parafialno-gminna orkiestra Dęta, Baranki Młode, zespoły regionalne Skalnik i Mały Skalnik, a na koniec wisienką na torcie jest również parafianin i to jego występ będzie Tomasz Jarosz z zespołem. Pokaz talentów, turniej piłkarski o puchar proboszcza Marcina Barana, przejażdżki zabytkowym autobusem, bryczka, przy niej kucyk, ścianka do zdjęć, dłuchańce, zagroda dla zwierzaków, no i oczywiście możemy nie poznać siebie, jeżeli poddamy się malowaniu twarzy. Więc przyjdźcie i budujcie parafialną wspólnotę, a to wszystko na rzecz remontu świątyni w Kamionce Wielkiej. Nie może was tam po prostu zabraknąć.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Uwaga, miłośnicy dobrego kina i jeszcze lepszych czworonogów! Już w sobotę o 18.30 w Złockiem koło Muszyny szykuje się wyjątkowy wieczór z kinem plenerowym RDN Nowy Sącz. Sołty z miejscowości Złockie, Teresa Krieger, Rada Sołecka oraz radny Andrzej Sułkowski zapraszają na film Pies na medal. To pełna humoru i emocji historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego kundelka. Będzie wzruszająco, zabawnie i bardzo sympatycznie. Sobota, godzina 18.30 pod Groszkiem. Zabierzcie rodzinę i dobry humor. Widzimy się w plenerowym kinie RDN.
1: Po reklamie.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Czy już tak samo jak ja 13 stopni macie na plusie na swoich termometrach, no to będziemy wszyscy mieć więcej tych stopni dzisiaj dzięki słońcu, które powoli, powoli ociężale przez te chmury zaczyna działać. Do 20 stopni dzisiaj podgrzeje nam słupki rtęci, ale 22 to taka odczuwalna. Nie będzie padać, będzie słoneczny weekend, jutro jeszcze cieplej, biometr neutralny gdzieś poszedł sobie ten pozytywny, ale pozytywnie będzie.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Słońce musi być, ponieważ musimy być napełnieni tymi takimi pozytywnymi mocami, tą siłą, tą chęcią na snucie swoich planów przez ten weekend i mam nadzieję, że słońce wam w tym pomoże. Bądźcie męscy, bądźcie otwarci i przede wszystkim potraw. Myślę, że będziecie mogli przejść do przodu. Super moce teraz wam wysyłam.

0: Reklama.
1: To jak, gramy w ciepło-zimno?
2: Czapka?
1: Zimno.
3: Koc?
1: Cieplej.
2: Grzejnik?
1: Gorąco.
3: To nowe ogrzewanie.
1: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
4: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.

To był Wiktor Waligura z piosenką Nie umiem kochać. Za 22 minuty będzie godzina 10. Tak sobie przypadkiem w interneciku wygooglałem pewien temacik, który zdarzył się w 1911 roku podczas Międzynarodowego Kongresu Balneologicznego w niemieckim Bad Nauheim. Po raz pierwszy przyjęto definicję wody mineralnej. Dziś brzmi to może trochę poważnie jak na coś, co po prostu wyciągamy z lodówki, ale woda mineralna na dobre zadomowiła się w naszym codziennym życiu. Jest z nami rano, kiedy zaczynamy dzień w samochodzie, w pracy, na spacerze, podczas treningu, a latem obowiązkowo pod ręką. Czasem gazowana, czasem niegazowana, zimna albo w temperaturze pokojowej, jak kto woli. Jedni wybierają ją ze względu na smak, inni na zawartość składników mineralnych, a jeszcze inni po prostu wiedzą, że bez wody ani rusz. No i jest w tym coś pięknego. Ponad 100 lat temu naukowcy zastanawiali się, czym właściwie jest woda mineralna. A dziś dla nas butelka wody no jest czymś zupełnie zwyczajnym. Tak zwyczajnym, że przypominamy sobie o niej najczęściej wtedy, kiedy zaczyna nam jej po prostu brakować. Bo woda nie robi wielkiego hałasu, nie domaga się uwagi, po prostu jest. A bez niej ani nie ma ani poranka, ani popołudnia, ani naszego zwyczajnego życia. Nie wyobrażam sobie domu, w którym nie byłoby wody, bo jeżeli jest woda, to w takim domu jest życie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Którą to mamy? A za 14 minut mamy godzinę, będziemy mieć godzinę 10, zawsze się na tym kłuje. Teraz, kochani, historia, albo właściwie fakt, który spełnia marzenia, ale jest to oczywiście fakt i taka, można by rzec, życiowa eskapada dla tych, no, którzy no, mają pieniądze. I to jest najważniejsza sprawa w tej akcji. Wyobrażacie sobie 371 dni na statku, czyli ponad rok bez pytania, dokąd jedziemy na wakacje, bo właśnie początkiem września z Rzymu wyruszył niezwykły rejs statkiem Regatta. Podróż przez 62 kraje, ponad 220 portów, 6 kontynentów, no i właściwie cały świat. Będzie Neapol, Barcelona, Santorini, Malta, Afryka, Zanzibar, Japonia, Australia, Nowa Zelandia, Alaska, Kanał Panamski i Amazonia. Prawie wszędzie byłem, żartuję. Krótko mówiąc, jeśli ktoś po takim rejsie powie, byłem na wakacjach, to możemy tylko zapytać, a gdzie dokładnie? Na pokładzie takiego statku jest dosłownie wszystko, czego potrzeba, żeby przez rok nie zatęsknić za domem. Basen z wodą morską, spa, restauracje, bary, biblioteka, nawet pralnia, czyli można opłynąć świat i jednocześnie mieć pewność, że skarpetki nie będą podróżować za nami przez 6 kontynentów, stając na baczność. Jest tylko jeden drobny szczegół – cena. No właśnie, najtańsze miejsca na całej trasie kosztowały około 72 tysięcy dolarów, a najdroższe ponad 180 tysięcy, czyli przeszło 670 tysięcy złotych na nasze. Drobnostka, nie mam takich drobnych. Ale spokojnie, jeśli ktoś nie ma ochoty wydawać fortuny i mieszkać na statku przez rok, może wybrać krótszy odcinek. Najkrótsze podobno trwają około 8 dni. Czyli można opłynąć świat albo po prostu popłynąć na tydzień i wrócić do domu, zanim rodzina zacznie się zastanawiać, czy przypadkiem nie zmieniliśmy adresu. Jedna jest wada takich rejsów. Zapewne nie można wstać, podnieść ręki i powiedzieć przepraszam, na następnym przystanku wysiadam.

0: Region jest nasz.
1: Już za chwilę Jarosław i mieszkańcy poruszeni tragedią w opactwie.
2: To była panika, normalnie przecież to jest niespotykane takie, żeby na kościół napadać, na księży.
1: Zaprosimy też na światowe prawykonanie oratorium Franciszek, Światłe oczy serca. Jest 10:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Tragedia w Jarosławiu wstrząsnęła całą Polską. Po ataku nożownika w opactwie zmarł 68-letni duchowny, drugi kapłan walczy o życie, a pozostałe trzy osoby są w stanie stabilnym. Mieszkańcy Jarosławia są poruszeni tym, co się stało. Panuje nastrój zagrożenia i niepewności.
3: Słuchać już nie chcę, kochana, o tym. To już jest za dużo tego wszystkiego.
4: My mamy tu serce bardzo głęboko. Nie życzę nikomu takich najgorszych rzeczy.
3: To pierwszy wypadek taki. Straszny.
4: Ja jestem osobą samotną, schorowaną i nie mam siły. Jak się o tym dowiedziałam, to aż mną tąpło w domu.
2: Na pewno każdy ma jakiś strach, ale jak będzie, to się okaże.
3: Nie wychodzimy i siedzimy w domu.
2: To była panika, normalnie przecież. To jest niespotykane takie, żeby na kościół napadać, na księży.
1: W Jarosławiu do jutra obowiązuje żałoba. W tym czasie flagi na budynku ratusza są przyozdobione kirem. Prokuratura sformułowała zarzuty wobec podejrzanego. Ihorem ma usłyszeć zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Grozi mu dożywocie.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Na szczycie Mogielicy w Beskidzie Wyspowym trwa budowa. Przy tutejszej wieży widokowej powstają dwa nowe miejsca do odpoczynku dla turystów. Jak mówi nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa Janusz Krywult, będą to stoły z ławami pod zadaszeniem. Pierwszy bezpośrednio pod wieżą, a drugi kilkadziesiąt metrów dalej, obok Krzyża Papieskiego.
5: Musimy pamiętać o tym, że część szczytowa Mogielicy to rezerwat, w związku z czym te nasze działania są oczywiście zgodne z planem ochrony rezerwatu, zgodnione z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Przy czym lokalizowanie tego typu obiektów wpływa na to, że turyści przebywają tam, gdzie my chcemy, a nie rozpraszają się po całym rezerwacie, więc również tutaj jest to działanie, które sprzyja ochronie przyrody.
1: Turyści z nowych miejsc będą mogli korzystać tej jesieni. Powinny być one gotowe w ciągu najbliższych 3 tygodni. A główną trudnością w budowie zadaszeń jest dostarczenie materiałów na szczyt.
0: Z życia Kościoła.
1: Transkrypcja zagranicznych związków partnerskich, a chrześcijańska wizja małżeństwa i rodziny. Po wakacyjnej przerwie wracają wykłady w ramach Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II. Odbędą się one w Tarnowie i w Nowym Sączu. Jakie konsekwencje społeczne i kulturowe niesie ze sobą uznanie transkrypcji związków partnerskich w polskim porządku prawnym. To jedno z zagadnień jednego z wykładów. Prelekcję w nowym roku akademickim rozpocznie dyrektor Uniwersytetu, ksiądz Jan Bartoszek.
6: Pierwszy temat to transkrypcja zagranicznych związków partnerskich, a chrześcijańska wizja małżeństwa i rodziny. I drugi temat, państwo wobec substytutów małżeństwa. W pierwszym wykładzie przyjrzymy się problemowi transkrypcji z perspektywy doktrynalnej, teologicznej oraz prawa naturalnego, odwołując się do zasady komplementarności płci i stanowiska Kościoła. W drugim wykładzie poddamy to zjawisko analizie ustrojowej i socjologicznej, ukazując, dlaczego obrona rodziny w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady pomocniczości jest kluczowa dla ocalenia naszego duchowego ekosystemu przed ideologiczną kolonizacją.
1: Wykłady odbędą się w najbliższy wtorek w auli przysądeckiej bazylice, a w środę w auli świętego Jana 23 w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Początek o 17:00, wstęp jest wolny.
0: RDN kulturalnie.
1: Z okazji 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu 1 października o 20:00 w Bazylice świętego Franciszka z Asyżu w Krakowie odbędzie się światowe prawykonanie oratorium Franciszek Światłe oczy serca. To najnowsze dzieło kompozytora Piotra Pałki z librettem ojca Andrzeja Zająca. Utwór ukazuje duchową przemianę świętego Franciszka z Asyżu. Zamiast monumentalnej orkiestry kompozytor postawił na przejrzysty dialog fletu, oboju i klarnetu z towarzyszeniem orkiestry smyczkowej i harfy. Utwór zaprasza do ciszy i skupienia, a wystąpią m.in. Maria Babicz-Korczak, Izabela Bartyzel-Gajówka czy Bartłomiej Chorąży. Wstęp jest wolny, patronat medialny sprawuje RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: A dzisiaj jeszcze zachmurzenie umiarkowane i duże, ale na południu i zachodzie kraju coraz więcej słońca. słońca. Temperatura wyraźnie wzrośnie, zapowiada synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
7: Na północnym wschodzie nadal przelotne opady deszczu. Rano na południu i na zachodzie kraju lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od 14 stopni na północnym wschodzie do 21 lokalnie na południowym zachodzie. Wiatr będzie na ogół słaby, południowo-zachodni i zachodni. Niedziela przyniesie poprawę pogody już niemal w całym kraju, a temperatura maksymalna na krańcach zachodnich i południowo-zachodnich może zbliżyć się do około 22 stopni.
1: Pomimo wyraźnej poprawy pogody w przyszłym tygodniu, noce pozostaną jednak zdecydowanie chłodniejsze, do 10 stopni. A więcej o pogodzie już za moment.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Jeżeli słońce z nami, co przeciwko nam? No, myślę, że nie ma obaw, jeśli chodzi o dzisiaj, o jutro. Będziemy skąpani słońcem i tak właśnie powinna wyglądać jesień, a zwłaszcza jej początek. 20 stopni dzisiaj, 21 stopni jutro dla całego regionu, zachmurzenie umiarkowane, wiatr południowo-zachodni, biometr neutralny, ciśnienie 984 hektopaskale.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Siedem minut mamy po godzinie 10:00, już za chwilę pójdziemy do bankomatu, inaczej, bankomat przyjdzie do was. Wiadomości o tym, jak wydawać pieniądze i czym smakują pieniądze, już niebawem.
3: Reklama.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów, już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy. 1400 watów Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 299 zł.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Po reklamie.

0: Bankomat. Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto, co się wydarzyło. Moody's obniża rating Polski. Płace rosną, ale wolniej od oczekiwań. Polacy z większym optymizmem w sprawie kredytów mieszkaniowych. Cyfrowa bankowość rośnie. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, ile według wyliczeń WIB kosztuje miesięczne utrzymanie studenta stacjonarnego i zaocznego w Polsce. Poprawna odpowiedź to przeciętnie student studiów stacjonarnych wydaje miesięcznie 3545,82 zł, a zaocznych 4045,82 zł. A najszybciej nadesłała ją pani Jolanta Gryz. Serdecznie gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.
0: Poniedziałek.
1: Decyzja Moody's o obniżce ratingu Polski z A2 do A3 to sygnał ostrzegawczy dla polskich finansów publicznych. Decyzja ta nie była jednak zaskoczeniem dla rynku, wyjaśnia Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Colliers.
2: Agencja obniżyła rating Polski z A2 do A3, wskazując na utrzymujący się wysoki deficyt, rosnący dług i coraz wyższe koszty jego obsługi. Jednocześnie nie oznacza to nagłego pogorszenia wiarygodności Polski. Moody's miał dotychczas wyższą ocenę Polski niż dwie pozostałe główne agencje ratingowe. Po tej decyzji jej rating zrównał się z ocenami S&P i Fitch.
1: Agencja Moody's podwyższyła jednocześnie perspektywę z negatywnej na stabilną. Minister finansów powiedział, że traktuje decyzję poważnie, ale spokojnie. Andrzej Domański zapewnił, że rząd będzie wzmacniać finanse publiczne, ale potrzebna jest do tego współpraca wszystkich instytucji, w tym prezydenta. Polscy przedsiębiorcy z optymizmem przyjęli zapowiedzi pobudzenia unijnej gospodarki, ale czekają na konkrety. W dorocznym orędziu o stanie Unii Europejskiej szefowa komisji Ursula von der Leyen mówiła o tym, że unijna gospodarka musi być bardziej konkurencyjna. I słusznie, bo bez tego Europa będzie tracić inwestycje, komentuje Luana Żak z przedstawicielstwa Konfederacji Lewiatan.
3: Jeżeli przedsiębiorca zastanawia się, czy wybudować nową fabrykę albo centrum badawcze w Europie, Stanach Zjednoczonych czy Azji, patrzy on bardzo konkretnie, czyli ile będzie kosztowała energia, jak szybko dostanie pozwolenie, czy też ile będzie miał nowych obowiązków administracyjnych. Dlatego jeżeli w Europie jest drożej, wolniej czy też bardziej skomplikowanie, siłą rzeczy część inwestycji może zostać ulokowana gdzie indziej.
1: Przedsiębiorcy oczekują konkretnych zmian. Mowa o uproszczeniu przepisów czy tańszej energii.
0: Wtorek.
1: Płace w przedsiębiorstwach rosną, ale wolniej niż oczekiwano. W sierpniu przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 9259,54 zł. Mieliśmy zatem wzrost o 5,6% w skali roku, mówi Martyna Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego.
4: To jest o ponad 1 punkt procentowy wolniej niż w lipcu, no i dokładnie 1 punkt procentowy wolniej niż zakładał konsensus. Cały czas w takich branżach, które generują bardzo dużą zmienność w dynamice wynagrodzeń, mamy rolnictwo i górnictwo. One w lipcu wynagrodzenia podbijały, tymczasem w sierpniu te dynamiki już były bardzo niskie.
1: Jak podaje GUS, sytuacja finansowa przedsiębiorstwa będzie w najbliższych 3 miesiącach najczęściej wskazywanym czynnikiem istotnie wpływającym na poziom wynagrodzeń. Inflacja w Unii Europejskiej wyniosła w sierpniu 3,2%. Najniższą miały Szwecja, Estonia i Czechy, a najwyższą Rumunia, Litwa i Cypr. W Polsce wskaźnik ten ukształtował się w sierpniu według Eurostatu na poziomie 3,5%. Ciąg dalszy nastąpi.

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: Bezrobocie w sierpniu wyniosło 5,8%, czyli utrzymało się na poziomie z lipca. Odczyt GUS-u okazał się trochę lepszy od wcześniejszych szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rok temu w sierpniu stopa bezrobocia wynosiła 5,5%. Według metodologii Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce wynosi 3,2%. Należy do najniższych w Unii Europejskiej i kształtuje się wyraźnie poniżej unijnej średniej wynoszącej 6,1%. W biznesie nie wszystkie zobowiązania mają ten sam priorytet. Większość przedsiębiorstw, ustalając kolejność realizacji płatności, bierze pod uwagę wielkość kontrahenta oraz okres współpracy. Łącznie 75% przyznaje, że termin płatności zależy od tych dwóch czynników, mówi Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej.
2: Takie podejście sprawia, że mniejsi partnerzy i nowi kontrahenci częściej muszą dłużej czekać na zapłatę, co negatywnie wpływa na poziom ich płynności finansowej. Gdy jedna firma nie otrzymuje środków pieniężnych na czas, sama może również odkładać płatności wobec kolejnych podmiotów. Tak powstaje efekt domina, który sprzyja narastaniu zatorów płatniczych w gospodarce. Skala problemu jest znacząca.
0: Łączna wartość zaległości przedsiębiorców osiągnęła na koniec czerwca bieżącego roku rekordowe 47 miliardów złotych. Widać też, że cierpliwość na opóźnienia się kończy. Pierwsze działania windykujące podejmują już po tygodniu, maksymalnie po dwóch od terminu płatności. Mniej Polaków niż rok temu uważa, że zaciągnięcie kredytu hipotecznego przekracza ich możliwości finansowe. Odsetek osób uważających, że uzyskanie kredytu na mieszkanie jest bardzo trudne, spadł, licząc rok do roku, z 52 do 41%. Wynika z badania portalu ogłoszeniowego nieruchomości online.pl. Zdaniem autorów badania lepsza ocena dostępności kredytów mieszkaniowych to efekt m.in. serii obniżek stóp procentowych. Od maja 2025 roku Rada Polityki Pieniężnej 7 razy obniżała stopy procentowe, co sprowadziło tę podstawową referencyjną do poziomu 3,75%, a niższe oprocentowanie kredytów w połączeniu ze wzrostem wynagrodzeń przełożyło się na poprawę zdolności kredytowej części gospodarstw domowych. Zdaniem większości ankietowanych, nieruchomości są trudno dostępne z powodu utrzymujących się wysokich cen. Teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że?
0: Wskaźniki referencyjne są wykorzystywane na przykład w kredytach mieszkaniowych. W Polsce szeroko stosowany jest wskaźnik WIBOR, Warsaw Interbank Offered Rate, który zastępowany jest przez nowy wskaźnik POLSTER, Polish Short Term Rate. Oto co nas czeka od 1 stycznia 2027 roku, zapytaliśmy prezesa Związku Banków Polskich, doktora Tadeusza Białka.
3: Prowadzenie wskaźnika POLSTER od 1 stycznia przyszłego roku jest nieuchronne i nieodwracalne. To są już ostateczne decyzje podjęte w tej materii także przez bezpośrednio nadzór nad administratorem. Od 1 stycznia we wszystkich umowach detalicznych, czyli zwłaszcza kredytach hipotecznych, we wszystkich umowach dla przedsiębiorstw, zwłaszcza dla MŚP, wskaźnikiem, który będzie występował w umowach, będzie wskaźnik POLSTER. Wszystkie dotychczas zawarte umowy do końca grudnia tego roku oparte o wskaźnik WIBOR będą mogły funkcjonować bez przeszkód do końca 2036 roku, chyba że oczywiście wcześniej wygasną. W związku z tym wskaźnik POLSTER od 1 stycznia we wszystkich nowych umowach, instrumentach finansowych, wskaźnik WIBOR funkcjonuje dalej, ale już tylko w dotychczas zawartych umowach.
0: Ciąg dalszy nastąpi.

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: Ceny paliw w Unii Europejskiej wzrosły w sierpniu o blisko 1/4, licząc rok do roku, podał Eurostat. Największe podwyżki odnotowano w Bułgarii, na Litwie, w Finlandii, w Niemczech i we Francji. Najmniejsze wzrosty cen wystąpiły na Węgrzech, w Szwecji i Irlandii. Polska znalazła się w środku stawki. Ceny wzrosły o mniej więcej 24%. Ponad 46,3 miliona klientów indywidualnych ma dostęp do bankowości internetowej, a liczba aktywnych użytkowników aplikacji mobilnych wzrosła w ciągu roku o 7%. Wynika z najnowszego raportu Netbank Związku Banków Polskich. Coraz więcej osób korzysta wyłącznie z kanału mobilnego, a rośnie także liczba i wartość transakcji bezgotówkowych. Klienci Mobile Only liczą już 22 miliony użytkowników, co w ujęciu kwartalnym oznacza wzrost o prawie 5%. Jak podkreśla wiceprezes Związku Agnieszka Wachnicka, płatności bezgotówkowe stały się stałym elementem codziennych finansów Polaków, a klienci coraz częściej oczekują szybkich i bezpiecznych rozliczeń realizowanych niemal natychmiast.
0: Piątek.
1: Z raportu Studenci na rynku nieruchomości 2026, przygotowanego przez Centrum Amron, wynika, że 49% studentów mieszka u rodziny lub znajomych, nie ponosząc kosztów wynajmu, a 33% korzysta z najmu na rynku komercyjnym. Z akademików uczelnianych i prywatnych korzysta mniej niż co dziesiąty student. Jednocześnie ponad połowa wynajmujących płaci za zakwaterowanie ponad 1250 zł miesięcznie, a co trzeci płaci więcej niż 1500 zł. Rosnące koszty wynajmu sprawiają, że już 42% studentów rozważa podjęcie pracy. Tymczasem w Polsce brakuje nauczycieli, a wynagrodzenia pozostają jednym z czynników, które mogą zniechęcać młodych ludzi do wyboru tej ścieżki zawodowej. Początkujący nauczyciel w Polsce zarabia niecałe 7 tysięcy złotych brutto miesięcznie, czyli nieco ponad 5 tysięcy na rękę. Z kolei w Niemczech taki nauczyciel może otrzymywać równowartość około 22 tysięcy złotych brutto miesięcznie, mówi Monika Banyś-Bator z Personal Service.
2: Tam też mamy różne elementy, które składają się na to, ile taki nauczyciel zarabia. Oczywiście mamy też inne obciążenia podatkowe, inne koszty życia, no ale jednak sama różnica jest już dosyć duża. W Szwecji nauczyciel może zarobić od 17 do 20 tysięcy złotych brutto miesięcznie. To są zdecydowanie też atrakcyjniejsze wynagrodzenia.
1: W Anglii początkujący nauczyciel pracujący poza Londynem zarabia około 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
0: Zagadka tygodnia.
1: Raport Netbank to cykliczne opracowanie Związku Banków Polskich, które przedstawia aktualne dane statystyczne dotyczące polskiego sektora bankowości internetowej, mobilnej oraz płatności bezgotówkowych. Wskazuje on na dominację oraz stały wzrost liczby użytkowników bankowości typu mobile only. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, kto kryje się pod nazwą klient mobile only. Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl.

0: To już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Popieliński.
1: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
0: Dziękujemy za uwagę.

0: Reklama.
1: Radiowe kino plenerowe.
2: Uwaga, miłośnicy dobrego kina i jeszcze lepszych czworonogów! Już w sobotę o 18.30 w Złockiem koło Muszyny szykuje się wyjątkowy wieczór z kinem plenerowym RDN Nowy Sącz. Sołty z miejscowości Złockie, Teresa Krieger, Rada Sołecka oraz radny Andrzej Sułkowski zapraszają na film Pies na medal. To pełna humoru i emocji historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego kundelka. Będzie wzruszająco, zabawnie i bardzo sympatycznie. Sobota, godzina 18.30 pod Groszkiem. Zabierzcie rodzinę i dobry humor. Widzimy się w plenerowym kinie RDN.
0: Po reklamie.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Mam nadzieję, że nie brakuje Wam apetytu na słoneczny weekend, bo takowy się zaczął na dobre. Słońce już mamy i będzie go pod dostatkiem dzisiaj i jutro przynajmniej, ale przecież następny tydzień też planuje się w prognozach pod znakiem słońca i dosyć zacnych temperatur. Temperatury zapewne będą w następnym tygodniu sięgały 20, nawet 20 paru stopni, więc piękna, złota jesień przed nami.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.

0: Reklama.
1: Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
2: Szalik?
1: Zimno.
3: Herbatka?
1: Cieplej.
2: Grzejnik?
1: Gorąco.
3: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
1: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
4: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Służba, która jest radością. Radość, która jest modlitwą. Służcie Bogu z radością. Audycja liturgicznej służby ołtarza.
1: Króluj nam, Chryste.
2: Zawsze i wszędzie.
1: Serdecznie witamy wszystkich radiosłuchaczy w audycji Służcie Bogu z radością.
3: A witają się z wami
1: ksiądz Kacper,
4: Krzysiek,
5: Jasiek i Paweł.
3: To jest audycja dla ministrantów, lektorów, ceremoniarzy, opiekunów, rodziców i wszystkich tych, którzy chcą być blisko ołtarza, a sprawa liturgii nie jest im obojętna.
1: Pewnie każdy ministrant zna to pytanie, kiedy jest zbiórka, ale dzisiaj chcemy zadać trochę inne pytanie. Po co właściwie jest zbiórka? Czy tylko po to, żeby przypomnieć, jak rozłożyć kielich i mszał? Czy lektor spotyka się po to, żeby jeszcze raz poćwiczyć czytanie? A może za tym wszystkim kryje się coś znacznie większego? Dzisiaj porozmawiamy o formacji liturgicznej służby ołtarza, o tym, dlaczego jest potrzebna i jak wyglądają jej kolejne etapy.
5: Myślę, że ten temat nie jest przypadkowy, bo właśnie dziś w Ciężkowicach trwają jesienne dni formacji dla ministrantów.
1: Dokładnie tak. Kilkudziesięciu młodych ministrantów gromadzi się dwa razy do roku, na jesień i na wiosnę, żeby pogłębiać swoją formację liturgiczną w czasie Dni Formacji dla Ministrantów. W czasie tej audycji spróbujemy odpowiedzieć na jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Czy można być dobrym ministrantem bez formacji?
5: Ale zanim nasz główny temat, to część poświęcona słuchaczom, czyli pytanie z zakrystii.
1: Dzisiejsze pytanie, jakie do nas trafiło, to dlaczego trzeba tak długo czekać, by zostać ceremoniarzem?
4: To chyba pytanie do naszej zeszłotygodniowej audycji. To jest pytanie, które można często usłyszeć od młodszych lektorów. Ktoś może pomyśleć, służę już kilka lat, znam wszystkie funkcje, wiem jak wygląda msza. To dlaczego jeszcze nie mogę zostać ceremoniarzem?
5: Myślę, że przede wszystkim dlatego, że ceremoniarz to nie jest po prostu kolejny stopień w hierarchii. To nie działa tak. Ministrant, później lektor, później ceremoniarz. Czyli im dłużej służę, tym wyższą funkcję dostaję. Albo należy mi się. Ceremoniarz otrzymuje przede wszystkim odpowiedzialność. A odpowiedzialności nie da się zdobyć tylko przez odliczenie odpowiedniej liczby lat. Można długo służyć i nadal potrzebować czasu, żeby nauczyć się odpowiedzialności za innych.
3: Ja powiedziałbym, że chodzi też o doświadczenie. Ceremoniarz podczas liturgii musi znać nie tylko swoje zadania. Trzeba wiedzieć, co robią inni, znać przebieg różnych celebracji, umieć przewidzieć, co się może wydarzyć, wiedzieć, jak pomóc ministrantowi, który czegoś nie pamięta. I przede wszystkim musi zachować spokój, kiedy coś pójdzie nie tak. Bo łatwo być ceremoniarzem wtedy, kiedy wszystko jest idealnie przygotowane. Prawdziwy sprawdzian zaczyna się wtedy, kiedy nagle czegoś brakuje, ktoś się pomyli, albo wydarzy się coś inaczej niż na próbie.
1: Śmiało można powiedzieć, że te wszystkie odpowiedzi są prawdziwe. Mógłbym tylko dodać, że po prostu chodzi również o stopnie w formacji. Żeby móc zostać ceremoniarzem, po prostu musi upłynąć kilka lat, zanim, w cudzysłowie, przejdziemy wcześniejsze stopnie. To trochę tak jak w szkole. Nie da się przejść z klasy trzeciej do ósmej. Trzeba jeszcze te pozostałe 4 lata chodzić do szkoły. Drodzy ministranci, lektorzy, pytania, na które szukacie odpowiedzi, możecie przesyłać na naszą skrzynkę mailową oraz na Facebooku i Instagramie, a my będziemy na nie odpowiadać w czasie kolejnych audycji.
4: Słowo formacja brzmi trochę poważnie.
1: Brzmi poważnie, ale tak naprawdę chodzi o coś bardzo prostego. Uczę się, rozwijam i dojrzewam. Kiedy zostajesz ministrantem, uczysz się podstaw, gdzie stanąć, co zrobić, kiedy podejść, jak odpowiedzieć, ale później zaczynasz odkrywać, że służba przy ołtarzu to coś znacznie więcej. Uczysz się rozumieć mszę świętą. Poznajesz Pismo Święte, uczysz się odpowiedzialności, współpracy, modlitwy mszą świętą, a przede wszystkim odkrywasz, że liturgia nie jest przedstawieniem, w którym masz odegrać swoją rolę. To spotkanie z Jezusem i właśnie dlatego potrzebna jest nam formacja.
4: Ta formacja ma również swoje kolejne etapy. W różnych diecezjach szczegółowy system może wyglądać nieco inaczej. W naszej przechodzimy drogę od kandydata przez ministranta i lektora, aż do ceremoniarza i animatora. Nie chodzi o to. Mam wyższy stopień, więc jestem ważniejszy. Każdy kolejny etap powinien oznaczać większą świadomość, większą odpowiedzialność i większą gotowość do służby. Od prostych zadań przy ołtarzu, aż po odpowiedzialność ceremoniarza czy animatora.
5: No dobrze, ale ktoś może teraz powiedzieć: wszystko fajnie, ale po co te wszystkie zbiórki? Przecież można nauczyć się służyć podczas mszy.
3: Oczywiście, wiele rzeczy poznajemy właśnie przez praktykę, ale zbiórka daje coś więcej. To miejsce, gdzie można zapytać, poćwiczyć, pomodlić się i spróbować jeszcze raz. Możemy porozmawiać o liturgii, możemy rozważyć Ewangelię, czy nauczyć się nowych funkcji. Mamy możliwość porozmawiać o problemach, które pojawiają się w grupie, ale również po prostu pobyć razem. Dlatego dobra zbiórka to nie jest: ksiądz mówi, ministranci siedzą i czekają, aż się skończy. To jest spotkanie wspólnoty.
1: Dokładnie tak. Cotygodniowe zbiórki są bardzo ważne w formacji i nigdy nie powinno ich zabraknąć. W naszej diecezji są również organizowane dodatkowe dni formacji dla ministrantów, lektorów i ceremoniarzy. Jest również wspomniany przed tygodniem kurs ceremoniarza oraz kursy lektorskie w dekanatach. Ważnym elementem w roku formacyjnym są wyjazdowe oazy wakacyjne. To wszystko sprawia, że jest to całościowa droga od młodego chłopca, od drugiej czy trzeciej klasy szkoły podstawowej do dorosłego mężczyzny.
5: Przypomniała mi się jeszcze jedna ważna rzecz, którą kiedyś usłyszałem na zbiórce. Nasza formacja i bycie ministrantem nie kończy się po wyjściu z kościoła. Bo jeśli na mszy jestem świetnym ministrantem, ale poza kościołem nie potrafię być dobrym kolegą, uczniem, synem czy wnukiem, jeśli znam wszystkie zasady liturgii, ale nie potrafię pomóc komuś, kto tego potrzebuje, jeśli wiem, jak pięknie służyć przy ołtarzu, ale nie potrafię przeprosić, gdy zrobię komuś krzywdę, to znaczy, że jeszcze czegoś nie zrozumiałem.
3: Właśnie formacja ma prowadzić do służby nie tylko podczas liturgii, ale także w codziennym życiu. Bo przy ołtarzu uczymy się postawy, którą mamy zabrać ze sobą poza kościół.
4: Dlaczego więc warto chodzić na zbiórki, jeździć na dni formacji lub na oazę? Dlaczego warto się rozwijać, skoro przecież już potrafię służyć?
5: Bo ministrantem nie tylko jestem, ale się nim staję. To znaczy, że cały czas się rozwijam.
3: Najpierw uczysz się służyć przy ołtarzu, rozumieć liturgię, później pomagać innym.
4: A w końcu odkrywasz, że służba nie kończy się na zakrystii.
5: I być może właśnie o to chodzi w całej formacji. Żebyś z czasem nie tylko coraz lepiej wiedział, co robić przy ołtarzu, ale coraz bardziej stawał się człowiekiem, na którym można polegać i który potrafi służyć. Dlatego jeśli jesteś ministrantem albo lektorem i czasem myślisz: po co kolejna zbiórka?
3: Po co kolejny dzień formacji?
4: Po co mam jechać na oazę?
5: Spróbuj spojrzeć na to inaczej. Nie jedziesz tylko po to, żeby czegoś się nauczyć. Jedziesz, żeby stać się kimś więcej. Lepszym człowiekiem, bardziej odpowiedzialnym chrześcijaninem. I przede wszystkim człowiekiem, który coraz lepiej rozumie, czym jest służba. Bo LSO to nie tylko komża, alba, sutanka i służenie przy ołtarzu. To droga dla młodego człowieka.
3: A na tej drodze każdy kolejny krok ma prowadzić nas bliżej Chrystusa.
4: Może właśnie dlatego warto dzisiaj zadać sobie pytanie: jaki jest mój następny krok w formacji? Może następna zbiórka, stopień czy służenie? Może pojadę na dni formacji albo oazę? A może po prostu decyzja: chcę potraktować swoją służbę trochę poważniej i będę solidnie uczestniczył w zbiórkach i katechezie.
1: Na początku naszej audycji zadaliśmy sobie dwa pytania. Po co właściwie jest zbiórka ministrantów? I drugie, czy można być dobrym ministrantem bez formacji? Myślę, że po tym, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, możemy już na nie odpowiedzieć.
3: Zbiórka nie jest tylko po to, żeby przypomnieć, gdzie postawić świecę albo kiedy podejść do ołtarza.
4: Zbiórka jest po to, żebyśmy lepiej rozumieli liturgię, poznawali Pismo Święte, uczyli się odpowiedzialności, współpracy, modlitwy i wspólnoty.
5: Żebyśmy jako ministranci, lektorzy i ceremoniarze dojrzewali jako chrześcijanie i jako ludzie.
1: A czy można być dobrym ministrantem bez formacji?
3: Raczej niezbyt. Oczywiście można nauczyć się wielu rzeczy samą praktyką. Można wiedzieć, co robić przy ołtarzu, znać odpowiedzi, funkcje i zasady, ale jeśli formacja ma prowadzić nas do czegoś więcej niż tylko poprawnego wykonywania czynności, to trudno mówić o pełnym rozwoju bez ciągłego uczenia się i dojrzewania.
4: Bo dobry ministrant to nie tylko ten, który wie, co zrobić przy ołtarzu. To również ten, który wie, dlaczego to robi.
5: I potrafi przenieść to, czego uczy się przy ołtarzu, do swojego codziennego życia. Dlatego zbiórka, dzień formacji czy oaza nie są dodatkiem do służby. One pomagają nam odkrywać, czym ta służba tak naprawdę jest. I może warto dzisiaj nie pytać, czy muszę iść na kolejną zbiórkę, ale czego Jezus chce mnie jeszcze nauczyć? Bo formacja to nie znak, że jeszcze czegoś nie umiemy. To znak, że chcemy się rozwijać.
1: Na koniec wysłuchajmy ostatniej części naszej audycji zatytułowanej Ewangelia w 60 sekund, czyli co jutrzejsza Ewangelia mówi do służby liturgicznej.
5: W najbliższą niedzielę Jezus opowiada historię bogacza i Łazarza. Bogacz codziennie ucztuje, a tuż pod jego bramą leży biedny i chory Łazarz. I jest w tej Ewangelii coś bardzo mocnego. Bogacz nie robi Łazarzowi nic złego. Nie wyrzuca go. Nie krzywdzi go. Po prostu go nie zauważa. I może właśnie to jest pytanie dla każdego ministranta. Czy ja zauważam ludzi, którzy są obok mnie? Możemy pięknie służyć przy ołtarzu, znać wszystkie odpowiedzi, funkcje i przepisy liturgiczne. Ale co z tego, jeśli po mszy świętej nie zauważamy kolegi, który stoi sam? Jeśli śmiejemy się z młodszego ministranta? Jeśli nie potrafimy pomóc komuś, kto sobie nie radzi? Jezus przypomina nam, że wiara nie kończy się przy ołtarzu. To, jak służymy Jezusowi przy ołtarzu, powinno być widoczne również w tym, jak traktujemy człowieka obok nas. Dlatego na tę niedzielę zostawmy sobie jedno pytanie. Kogo dzisiaj mogę zauważyć? Bo czasem największą służbą nie jest zrobić coś wielkiego. Czasem

0: radością. Radość, która jest modlitwą. Służcie Bogu z radością. Audycja liturgicznej służby ołtarza.
1: Już tylko 6 minut nam zostało do godziny 11. Za chwilę wiadomości przedstawi Marta Jadłowska, a ja już też bardzo dziękuję pięknie Państwu za dzisiejszy sobotni poranek. Trzymajcie się cieplutyńko. Życzę przyjemnej, kochanej, cudownej niedzieli.

0: Już za chwilę anomalie pogodowe w USA, będzie też pielgrzymka do Kaplicy Łaski w Limanowej.
1: Co roku wychodzimy z feretronami, z sztandarami, z orkiestrą, z chórem.
0: Jest 11:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Jesienny sztorm zaczął uderzać w amerykańskie wybrzeże Atlantyku. Fale przelewały się przez wały przeciwpowodziowe. Gubernator stanu Nowy Jork ogłosił stan wyjątkowy. W piątek w północno-wschodniej części kraju odwołano wiele koncertów i innych wydarzeń. Z danych Krajowej Służby Meteorologicznej wynika, że porywy wiatru przekraczały prędkość 100 km na godzinę. Wysokość załamujących się fal miała dochodzić do prawie 3 metrów. O szczegółach Jan Pachlowski.
2: Ponad 31 milionów ludzi objęto ostrzeżeniami lub komunikatami dotyczącymi ryzyka powodzi przybrzeżnych. Najsilniejsze wiatry spodziewane są w ciągu weekendu na Long Island oraz w regionie Nowej Anglii. Koncert zespołu AC/DC zaplanowany na stadionie MetLife przełożono na 2 października, natomiast Ed Sheeran odwołał swoje występy zaplanowane w piątek i sobotę na stadionie Foxborough pod Bostonem. Przełożono również mecze baseballowe rozgrywek MLB. W Nowym Jorku do niedzieli obowiązuje ostrzeżenie związane z warunkami pogodowymi. Mieszkańcom zalecono pozostanie w domach i unikanie zbędnych podróży. Zaapelowano również do nich o sprawdzanie, czy kraty ściekowe są drożne. Burmistrz Doran Mandani poinformował, że kumulacja powodzi przybrzeżnej spodziewana jest na wybrzeżu Staten Island oraz zatoce Jamaica Bay. Przewiduje się, że wiatr spowoduje utrudnienia podróży oraz przerwy w dostawie prądu, które mogą utrzymywać się do poniedziałku. Największe ryzyko przerw w dostawie energii elektrycznej występuje w południowo-wschodniej części Nowej Anglii, co wynika z prognozowanej tam największej siły wiatru oraz obecności drzew, które wciąż są w pełni ulistnione i przez to bardziej podatne na przewracanie.
0: Na koncie mają już ponad 370 litrów oddanej krwi. Klub honorowych dawców krwi przy starostwie powiatowym w Tarnowie organizuje kolejną już akcję oddawania życiodajnego płynu. Odbędzie się ona we wtorek 29 września od 8 do 12 w sali konferencyjnej starostwa przy ulicy Narutowicza.
3: Dotychczas uczestniczyło 826 osób, gdzie oddano 372 litry krwi. Zachęcam bardzo, bo to jest najcenniejszy dar, który możemy oddać drugiemu człowiekowi. 29 od godziny 8. Wiem, że już wiele osób się pyta, jest zainteresowanych, dlatego serdecznie zapraszam.
0: Zapraszał starosta tarnowski Jacek Chudyma. Rejestracja odbędzie się od 8 do 11, a krew mogą oddać osoby zdrowe w wieku od 18 do 65 lat.
4: Z życia Kościoła.
0: Wierni z Limanowej pójdą w coroczną pielgrzymkę. Tradycyjnie w niedzielę po zakończeniu Wielkiego Odpustu ku czci Matki Boskiej Bolesnej powędrują do Kaplicy Łaski w Limanowej. W tym miejscu rozpoczął się kult Matki Boskiej Bolesnej, mówi kustosz limanowskiego sanktuarium, ksiądz Wiesław Piotrowski.
1: Tam obecnie stoi kaplica. Wcześniej, najpierw w drewnianej, później w murowanej kaplicy znajdowała się cudowna figura Matki Boskiej, która obecnie czczona jest już w samej bazylice. Ale co roku wychodzimy z feretronami, z sztandarami, z orkiestrą, z chórem i z wieloma tysiącami wiernych właśnie do Kaplicy Łaski.
0: Uroczysta procesja wyruszy jutro o 15:30 z placu przed bazyliką. Po przyjściu na miejsce przy kaplicy zostanie odprawiona msza święta, której będzie przewodniczył biskup Leszek Leszkiewicz.
4: RDN kulturalnie.
0: W Bibliotece Pedagogicznej w Tarnowie młodzi wokaliści znów będą sięgać po pieśni patriotyczne i poezję śpiewaną. Konkurs odbędzie się 9 listopada, a zgłoszenia uczestników przyjmowane są do 9 października. Jak mówił na antenie RDN Małopolska Łukasz Jachym z Biblioteki Pedagogicznej, przygotowanie utworu to także okazja, by zajrzeć do historii i odkryć znaczenie słów, które często znamy, ale nie zawsze się nad nimi zatrzymujemy.
5: Młodzi ludzie, przygotowywując się do tego konkursu, muszą troszkę pogrzebać w tekstach pieśni patriotycznej, poezji śpiewanej, zapoznać się z nimi, no i przez to właśnie poznać tą tradycję. Co daje młodym ludziom? No, myślę, że przede wszystkim tą tożsamość narodową, przypomnienie tych patriotycznych treści, które są bardzo istotne dla młodego pokolenia.
0: A w konkursie mogą wystartować soliści i duety w wieku od 7 do 20 lat z Małopolski i Podkarpacia. Eliminację zaplanowano pod koniec października. Podczas festynu parafialnego będzie można wspierać remont kościoła w Kamionce Wielkiej. Wydarzenie odbędzie się już jutro. Rozpocznie się o 14:00 przy hali sportowej w Kamionce Wielkiej. W programie są koncerty m.in. zespołu Skalnik i Tomasza Jarosza z zespołem. Nie zabraknie też atrakcji dla dzieci. Będą to chociażby przejażdżki zabytkowym autobusem i bryczką. Będą także dmuchańce i ścianka do zdjęć. Przewidziano także cegiełki z nagrodami. Dodajmy, że w parafii w Kamionce Wielkiej trwa remont wnętrza kościoła.
6: Reklama.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.
10: Miałam zagrać na bis, światła, dywanek w Cannes.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: To jak, gramy w ciepło-zimno?
3: Czapka?
2: Zimno.
4: Koc?
2: Cieplej.
3: Grzejnik?
2: Gorąco.
4: To nowe ogrzewanie.
2: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
5: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
6: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
7: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
6: Zapraszam, Szlendi.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.

0: Reklama. Radiowe kino plenerowe.
1: Uwaga, miłośnicy dobrego kina i jeszcze lepszych czworonogów! Już w sobotę o 18.30 w Złockiem koło Muszyny szykuje się wyjątkowy wieczór z kinem plenerowym RDN Nowy Sącz. Sołty z miejscowości Złockie, Teresa Krieger, Rada Sołecka oraz radny Andrzej Sułkowski zapraszają na film Pies na medal. To pełna humoru i emocji historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego kundelka. Będzie wzruszająco, zabawnie i bardzo sympatycznie. Sobota, godzina 18.30 pod Groszkiem. Zabierzcie rodzinę i dobry humor. Widzimy się w plenerowym kinie RDN.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Metraż testuje aplikację alarmową. Szczegóły za moment. Zakończyła się przebudowa drogi z Czyrnej do Banicy. Minęła 12. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Straż Pożarna testuje nową aplikację alarmową. Jej posiadacz będzie bezpośrednio informowany o alertach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, a nawet budzony w przypadku ostrzeżenia o zagrożeniu życia.
1: Dla niektórych pobudka to doświadczenie gorsze niż jak z filmu Barei.
2: Wstaję rano, za 15:03, latem to już widno.
1: A w przypadku alertu RCB informacja musi dojść do zagrożonych mieszkańców bez względu na wszystko. Pozwoli na to nowa aplikacja, która jest w fazie testów.
3: Będzie wibrowała. Będzie sygnał alarmowy syreny, będzie włączona sygnalizacja latarką.
1: Mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek.
3: Każdego obudzi i będzie ta osoba ewakuowała się w to miejsce bezpieczne w domu.
1: Tylko taką aplikację trzeba będzie zainstalować, a w planach jest jednak lepsze rozwiązanie.
4: Cel broadcast, nad którym aktualnie pracujemy z operatorami telefonii komórkowych, będzie niezależnie od sytuacji, będzie wzbudzał ten telefon.
1: Mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
4: Wtedy, kiedy będziemy mieć tak zwany alert prezydencki. Jego będziemy głównie wykorzystywali w sytuacjach takich, gdzie będzie naprawdę bezpośrednie zagrożenie życia ludzkiego.
1: A sama aplikacja ma być dostępna do końca roku.
0: Relacjonował Mariusz Pieśniewski.
5: Wiadomości ważne dla kierowców.
0: Zakończyła się przebudowa drogi z Czyrnej do Banicy. Łączy ona nie tylko dwie gminy, ale też dwa powiaty. O szczegółach Łukasz Raczkowski.
6: Ponadkilometrowy odcinek drogi zmienił swoje oblicze. Oprócz nowego asfaltu droga została też poszerzona z 3 do 5 metrów, co umożliwia swobodne mijanie się dwóch samochodów. Są też nowe zjazdy do posesji oraz nowe oznakowanie. Władze Krynicy podkreślają, że to nie tylko poprawa komfortu, ale też bezpieczeństwa na drodze w gminie Krynica-Zdrój w powiecie nowosądeckim w stronę gminy Uście Gorlickie w powiecie gorlickim. Prace nad przebudową drogi trwały od lipca ubiegłego roku. Ich koszt wyniósł ponad 2 miliony złotych, z czego połowa finansowania pochodziła z rządowego programu rozwoju dróg.
0: Historia Konfederacji Barskiej na terenie Beskidu Sądeckiego i Niskiego znów zostanie przypomniana. Jutro w Krynicy odbędzie się druga edycja Puławski Day. Organizatorzy wydarzenia chcą go wzorować na amerykańskiej paradzie Puławskiego. Szczególnie, że dowódca Konfederatów i bohater walk o wolność Polski i Stanów Zjednoczonych, generał Kazimierz Puławski, właśnie w tych okolicach odcisnął ślady swojej działalności. Wszystko rozpocznie się o 9:00 mszą świętą w kościele świętego Antoniego Padewskiego, po której nastąpi patriotyczny przemarsz z flagami i sztandarami na krynicki deptak. Tam odbędzie się dalsza część wydarzenia, mówi radny Krynicy Jan Boligłowa, który jest jednym z organizatorów.
7: Patriotyczny przemarsz z flagami, ze sztandarami. Mamy ceremonię otwarcia, później występy. Orkiestra Dęta z Piwnicznej będzie przygrywać nam patriotyczne pieśni. Będzie występ uczniów szkoły w Tyliczu imieniem Kazimierza Puławskiego. Będą występować młodzi, lokalni artyści. Oczywiście wszystko będzie przewlekane prelekcjami. Będą pasjonaci, znawcy właśnie Konfederacji Barskiej nas edukować po prostu na tym deptaku.
0: Konfederacja Barska, czyli Zbrojny Związek Szlachty Polskiej, powstała jako sprzeciw wobec carskiej Rosji i sprzymierzonej z nią polskim królem. Działała w latach 1768-1772, również między Krynicą a Wysową.
5: Z życia Kościoła.
0: Istotną rolę w życiu chrześcijanina odgrywa stała formacja polegająca na pogłębianiu wiary jako osobistej relacji z Bogiem. Dokonuje się to poprzez chrześcijańskie rodziny, wspólnoty parafialne, a także przez centra formacji religijnej, jakimi są m.in. domy rekolekcyjne, przypomina biskup tarnowski Andrzej Jerz w specjalnym komunikacie. Okazją jest 25-lecie działalności Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnego Diecezji Tarnowskiej Arka w Grudku nad Dunajcem. W komunikacie, który będzie czytany w kościołach diecezji jutro, biskup przypomina, że w diecezji tarnowskiej mamy kilka takich domów. Jednym z nich jest Centrum Formacyjno-Rekolekcyjne Diecezji Tarnowskiej Arka w Grudku nad Dunajcem, działające już od ćwierćwiecza.
8: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Sądeccy motocykliści oficjalnie zakończą sezon. Jutro o 11:00 wyjadą spod ołtarza papieskiego w Starym Sączu do Muszyny, gdzie będą mieli postój. Następnie przez Krynicę wrócą do Nowego Sącza. Tu o 14:00 wezmą udział we mszy świętej w kościele Matki Bolesnej na osiedlu Zawada. Następnie o 15:00 rozpocznie się spotkanie integracyjne. Na wydarzenie zaprasza sądeckie forum motosącz.pl.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
5: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki. Bliżej ciebie.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 watów Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w Pekao Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pekao.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: Po reklamie.
11: Fonograf. Fonograf. Fonograf. Dobra muzyka XX wieku, ale nie tylko. Zaprasza Krzysztof Borowiec.

Dzień dobry, jak zawsze w sobotę, także i dzisiaj. Wita się z wami Krzysztof Borowiec i zapraszam na kolejne sobotnie muzyczne popołudnie, które zostanie wypełnione przez fonograf, zresztą zgodnie z tradycją czwarta sobota miesiąca i wówczas fonograf jest emitowany ze studia w Nowym Sączu. Nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczęła Tina Turner swoim hitem The Best. Piosenka ta w ostatnim tygodniu września roku 1989 znalazła się po raz pierwszy w czołowej dziesiątce listy przebojów trzeciego programu Polskiego Radia. Za chwilę powrócę do tego zestawienia, a teraz słów kilka o dzisiejszym programie. Oczywiście, że będę sięgał do odkurzonych list przebojów, częściej pewnie niż co zwykle czynię do grającego kalendarza. A jeśli chodzi o płytę sprzed lat, to w dzisiejszym programie zostały przygotowane wybrane nagrania z płyty ABBA Cup, wydanej 18 września roku 1981, a firmowanej przez zespół Genesis. I tutaj a propos, jeśli jesteście przy Facebooku, to gdy wpiszecie stosowną frazę, czyli fonograf RDN, znajdziecie się w miejscu, w którym w środowy wieczór opublikowałem post zatytułowany Genesis i płyta ABBA Cup. No to chyba tyle, jeśli chodzi o zapowiedź dzisiejszego programu, a teraz powracam do trójkowej listy przebojów z września roku 1989 i w ostatnim w tamtym miesiącu notowaniu na miejscu drugim. Zespół Sztywny Pal Azji i Nie zmienię świata, natomiast na szczycie grupa The Cure i Love Song.

0: Fonograf. Albumy sprzed lat.
1: Po 18 września minęło 45 lat od wydania albumu ABBA Cup, 11 w dyskografii zespołu Genesis. Był to album odmienny od poprzednich wydawnictw grupy, album, który zapoczątkował zmianę progresywnych brzmień na bardziej popowe. Warto wspomnieć, że po zakończeniu trasy w 1980 roku, która promowała krążek Duke, muzycy zespołu Genesis zrobili sobie przerwę, na którą zresztą zasłużyli po koncertowym wysiłku. W listopadzie tamtego roku kupili sobie Fisher Lane Farm, to była posiadłość w hrabstwie Surrey, i zamienili ją w miejsce do prób oraz prywatne studio nagraniowe. No i właśnie, a propos nagrań. Nagrania trwały 14 tygodni, a muzycy pracowali ponoć po 12, a nawet 14 godzin na dobę. Klawiszowiec Tony Banks stwierdził, że grupa wówczas świadomie starała się unikać klisz Genesis, takich jak używanie tamburynów w refrenach, repryz, rozbudowanych solówek i długich fragmentów instrumentalnych. Z tego też powodu Tony Banks określił ABBA Cup jako najmniej techniczny album w historii dokonań Genesis. Perkusista i wokalista Phil Collins uważał natomiast, że grupa zaadoptowała to, co zrobiła na płycie Duke, i sensownie to rozwinęła. Już za chwilę tytułowa kompozycja z tego krążka, kompozycja, która zarazem otwierała long play, wydana na singlu promującym wydawnictwo, znalazła się na pozycji 3 w południowej Afryce, była numerem 8 w Norwegii i numerem 9 w samej Wielkiej Brytanii. A zatem kompozycja zespołowa, ABBA Cup i Genesis.

0: Fonograf. Grający kalendarz.
1: Wczoraj minęła 46. rocznica śmierci Johna Bonhama, perkusisty zespołu Led Zeppelin, uznawanego przez wielu fachowców za najwybitniejszego w dziejach muzyki rockowej. W 2007 roku muzyk został sklasyfikowany na pierwszym miejscu listy 50 najlepszych perkusistów rockowych według Stylist Magazine. 9 lat później znalazł się na topie zestawienia 100 największych perkusistów wszechczasów przygotowanego przez czasopismo Rolling Stone. Podczas koncertu jedną z popisowych kompozycji Johna Bonhama był utwór Moby Dick. Ja dzisiaj sięgam jednak do kompozycji zamykającej czwarty long play grupy When the Levee Breaks. Tam perkusja Johna Bonhama brzmi potężnie.

0: Fonograf. Fonograf. Fonograf.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
0: Fonograf. Grający kalendarz.
4: Wczoraj skończył 71 lat. Nazywa się Adelmo Fornaciari Zucchero, ale znany jest jako Zucchero. Zadebiutował w 1982 roku na festiwalu w Sanremo. Jego pierwszym przebojem była piosenka Senza una donna, nagrana w duecie z Polem Yangiem. U nas dzisiaj kompozycja Diamante, którą Zucchero zaśpiewał w duecie z Randy Crawford.

Gdyby nie śmierć w czerwcu 2007 roku, wczoraj skończyłby 72 lata. Był piosenkarzem, gitarzystą, kompozytorem, autorem tekstów, prezenterem telewizyjnym i scenicznym, a z wykształcenia, co godne podkreślenia, prawnikiem. Nazywał się Jacek Skubikowski. Sięgając do jego repertuaru, przypominam piosenkę Było nas dwoje.

Wczoraj skończył 72 lata. To kompozytor, multiinstrumentalista, znakomity gitarzysta rockowy i jazzowy. Nazywa się Apostolis Antimos, choć przed laty wszyscy znaliśmy go jako Antimosa Apostolisa. Zadebiutował w 1971 roku jako gitarzysta zespołu Silesian Blues Band, czyli SBB. A jako 17-latek w ramach grupy Niemen wystąpił w 1970 roku na festiwalu Jazz and Rock Now, otwierającym Igrzyska Olimpijskie w Monachium. Przypominając wczorajszego jubilata, sięgam po utwór zespołu SBB na pierwszy ogień.

0: Fonograf. Odkurzone listy przebojów.
1: Przede mną lista przebojów trzeciego programu Polskiego Radia, datowana na 25 września 1982 roku. Wówczas dwie nowości w czołowej dziesiątce. Najpierw Frida i I Know There's Something Going On, a później Dire Straits i Private Investigations.

0: Fonograf. Fonograf. Fonograf. Fonograf. Odkurzone listy przebojów.
1: I jeszcze dwa utwory z trójkowej listy przebojów z 25 września 1982 roku. Z pozycji drugiej, Manam i Jest już późno, piszę bzdury, a później z samego szczytu, Perfekt i Autobiografia.

0: Fonograf. Albumy sprzed lat.
1: W dzisiejszym programie przypominam utwory, które znalazły się na płycie Abacab, wydanej 18 września 1981 roku przez zespół Genesis. Na ten 11 w dyskografii grupy album złożyło się 9 utworów. 6 było kompozycjami zespołowymi, 3 autorstwa któregoś z członków. Istotna zmiana, jeśli chodzi o brzmienie zespołu, pochodziła również o Hugha Padama, który zastąpił producenta i inżyniera dźwięku pracującego z grupą przez 6 lat, Davida Henschela. Muzycy po zakończonej pracy chwalili Padema. Bang wspominał o atrakcyjnych pomysłach, jakie miał na nagrywanie perkusji, a jego brak wiedzy na temat obsługi instrumentów klawiszowych dał mu swobodę w poszukiwaniu interesujących brzmień. Oto przed nami 2 kompozycje. Najpierw zespołowa, zatytułowana No Replay at All, a później utwór Tonego Banksa, Me and Sarah Jane.

0: Fonograf. Fonograf. Fonograf.
1: Reklama.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Uwaga, miłośnicy dobrego kina i jeszcze lepszych czworonogów! Już w sobotę o 18.30 w Złockiem koło Muszyny szykuje się wyjątkowy wieczór z kinem plenerowym RDN Nowy Sącz. Sołty z miejscowości Złockie, Teresa Krieger, Rada Sołecka oraz radny Andrzej Sułkowski zapraszają na film Pies na medal. To pełna humoru i emocji historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego kundelka. Będzie wzruszająco, zabawnie i bardzo sympatycznie. Sobota, godzina 18.30 pod Groszkiem. Zabierzcie rodzinę i dobry humor. Widzimy się w plenerowym kinie RDN.
1: Po reklamie.
0: Fonograf. Albumy sprzed lat.

Fonograf. Grający kalendarz. Gdyby nie śmierć w sierpniu 2022 roku, dzisiaj obchodziłaby 78. urodziny. Nazywała się Olivia Newton-John, była australijsko-brytyjską piosenkarką, autorką tekstów, aktorką i również businesswoman. W roku 1979 za zasługi w filmie i muzyce została oficerem Orderu Imperium Brytyjskiego. Dużą popularność Olivia Newton-John zdobyła dzięki głównej roli w musicalu Grease, a jej innym ważnym filmem muzycznym był Xanadu. Oto tytułowa piosenka z tego filmu.

Dzisiaj przypada 23. rocznica śmierci Roberta Palmera. Odszedł na atak serca. Został pochowany na cmentarzu w szwajcarskim Lugano. Był artystą, którego najczęściej wiązano z tak zwanym białym soulem, choć na początku swojej kariery muzycznej śpiewał mieszankę rytmem bluesa i reggae. Obdarzony stosowną aparycją, występował w teledyskach w nienagannie skrojonych garniturach w otoczeniu zespołu instrumentalnego i chórku złożonego z jednakowo ucharakteryzowanych, długonogich, efektownych dziewczyn. Wspominając Roberta Palmera, sięgam po utwór Addicted to Love.

0: Fonograf. Grający kalendarz.
1: Dzisiaj przypada 5. rocznica śmierci Alana Lancastera, wokalisty i basisty, współzałożyciela zespołu Status Quo. Wspominając tego muzyka, sięgam do 6. studyjnego albumu zespołu Status Quo, płyty Hello, wydanej 28 września 1973 roku. Z tego krążka, który stanął na szczycie brytyjskiego zestawienia bestsellerów, kompozycja Roll Over, Lay Down.

Gdyby nie śmierć, w lipcu 2015 roku w Nashville obchodziłaby dzisiaj 79. urodziny. Była bardzo cenioną amerykańską piosenkarką country, a nazywała się Lynn Anderson. Sięgając do jej bogatego repertuaru, przypominam dzisiaj właściwie hit innej gwiazdy country, Tammy Wynette, ale nie mniej znakomity w wykonaniu Lynn Anderson. Stand by your man.

0: Fonograf. Odkurzone listy przebojów.
1: A przede mną ostatnie we wrześniu 1983 roku wydanie trójkowej listy przebojów. Najpierw z pozycji czwartej Robert Plant i Big Log, a później po raz pierwszy w czołowej dziesiątce, plasujący się oczko wyżej, Oddział Zamknięty i Obudź Się.

0: Fonograf. Odkurzone listy przebojów.
1: I jeszcze dwa utwory z trójkowej listy przebojów z ostatniego we wrześniu 1983 roku notowania. Najpierw z pozycji drugiej Lady Punk i wciąż bardziej obcy, a później ze szczytu duet Yazoo i Happy People.

0: Fonograf. Fonograf. Fonograf.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.
0: Fonograf. Grający kalendarz.
9: Jutro skończy 68 lat. Nazywa się Sean Cassidy, jest amerykańskim piosenkarzem, producentem telewizyjnym, aktorem, reżyserem i scenarzystą. W latach 70. jednak był idolem nastolatek lansującym z powodzeniem przeboje. Między innymi przypomniał wówczas ponad dekadę wcześniejszy utwór zespołu The Crystals zatytułowany Dadurand Run. Oto Sean Cassidy.

Gdyby nie śmierć w październiku 2014 roku, jutro kończyłby 84 lata. Nazywał się Bernard William Dury, ale znany był jako Arvin Stardust, wokalista, który w pierwszej połowie lat 70. wylansował kilka całkiem udanych przebojów. Dzisiaj przypominam go w piosence My Cookie Choo, która dotarła do drugiego miejsca brytyjskiej listy singlowej, natomiast w Australii stanęła na szczycie. Oto Arvin Stardust.

Dzisiaj przypada jego 92. rocznica urodzin. Nie ma go wśród nas od 2004 roku. Nazywał się Dick Hextall Smith, był brytyjskim, innowacyjnym saksofonistą, jazzowym, jazzrockowym, bluesowym. Był też kompozytorem i liderem kilku bandów. Dzisiaj Dicka Hextalla Smitha przypominam wraz z zespołem Johna Mayala Blues Breakers w kompozycji I Am a Stranger, zarejestrowanej i wydanej na płycie Bare Wires.

0: Fonograf. Albumy sprzed lat.
1: W dzisiejszym wydaniu Fonografu jeszcze dwie kompozycje pochodzące z płyty ABBA Cup, 11 albumu w dyskografii zespołu Genesis, wydanego 18 września 1981 roku. Trzeba przyznać, że płyta ABBA Cup w miarę dobrze została przyjęta przez krytykę, bardziej niż dobrze została przyjęta przez fanów, ale byli i tacy, którzy natrząsali się z tej muzyki, że to jest absolutna zdrada wszystkiego, co było wcześniej, zdrada poszukiwań progresywnych na rzecz prostego popu. To oczywiście nie do końca była prawda. Natrząsano się również z okładki, która miała cztery wersje kolorystyczne, a ci najbardziej ostrzy przeciwnicy mówili, że wygląda jak rozdeptana pizza. To jednak pozostawmy z boku. ABBA Cup stał się drugim albumem na topie brytyjskiej listy bestsellerów oraz pierwszym, który dotarł do czołowej dziesiątki zestawienia amerykańskiego magazynu Billboard. A zatem przyjęcie fanów było bardzo dobre. Warto dodać, że w Wielkiej Brytanii krążek zdobył status złotej płyty, a za sprzedaż 2 milionów egzemplarzy pokrył się podwójną platyną w Stanach Zjednoczonych. Na zakończenie naszego dzisiejszego krótkiego spotkania z ABBA Cup dwie kompozycje. Man on the Corner autorstwa Phila Collinsa i Like It or Not. Kompozycja Mike'a Rutherforda. Sprzed 45 lat zespół Genesis.

0: Fonograf, fonograf, fonograf.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do duchowego ośrodka świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.
2: Fonograf, grający kalendarz.
3: Jutro przypada 83. rocznica jego urodzin. Jest kanadyjskim muzykiem rockowym, gitarzystą, a nazywa się Randy Bachman. Znany jest jako gitarzysta zespołu The Guess Who, a później przede wszystkim jako współlider grupy Bachman Turner Overdrive. Przypominając tego muzyka, sięgam dzisiaj do jednego z przebojów zespołu Bachman Turner Overdrive, kompozycji Taking Care of Business.

I tak oto dotarliśmy niemal do końca dzisiejszego wydania programu. Już dziś zapraszam serdecznie na przyszłotygodniowe nasze spotkanie, które wypełni w całości pierwsza w październiku Grand Lista. A na koniec artysta, który gdyby nie śmierć w 2022 roku, kończyłby jutro 79 lat. Znany był jako Meatloaf, był amerykańskim piosenkarzem i również aktorem. Oto przed nami jego power ballada, która stała się numerem jeden w 28 krajach. Wydana została w sierpniu 1993 roku. I would do anything for love. Meatloaf. Do usłyszenia.

0: Fonograf. Fonograf. Fonograf. Dobra muzyka XX wieku, ale nie tylko. Zaprasza Krzysztof Borowiec.
1: Reklama.
2: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
3: Radiowe kino plenerowe.
2: Uwaga, miłośnicy dobrego kina i jeszcze lepszych czworonogów! Już w sobotę o 18.30 w Złockiem koło Muszyny szykuje się wyjątkowy wieczór z kinem plenerowym RDN Nowy Sącz. Sołty z miejscowości Złockie, Teresa Krieger, Rada Sołecka oraz radny Andrzej Sułkowski zapraszają na film Pies na medal. To pełna humoru i emocji historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego kundelka. Będzie wzruszająco, zabawnie i bardzo sympatycznie. Sobota, godzina 18.30 pod Groszkiem. Zabierzcie rodzinę i dobry humor. Widzimy się w plenerowym kinie RDN.
1: Po reklamie.

Godzina 15. Godzina miłosierdzia dla nas i świata całego. Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Na wszystkich kontynentach z głębi ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawa.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: stworzyciela

0: naszego, któryś się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
0: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
1: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
0: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
1: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
0: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
1: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
0: ufamy Tobie.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgłubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki. Bliżej ciebie.
3: Radiowe kino plenerowe.
2: Uwaga, miłośnicy dobrego kina i

0: Może cię kocham jeszcze, nie wiem. Może.
1: Chce mi się śmiać, chce mi się płakać.
0: Jak zaraz tutaj nie wrócisz i nie zabierzesz mnie stąd, to... To ja zamknę oczy i już się nie obudzę. Zamknę, zamykam, zasypiam i już mnie nie ma. Poszedłeś sobie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
3: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
2: Zapraszam, Szlendi.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgłubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach.

0: A medal to pełna humoru i emocji historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego kundelka. Będzie wzruszająco, zabawnie i bardzo sympatycznie. Sobota, godzina 18:30 pod Groszkiem. Zabierzcie rodzinę i dobry humor. Widzimy się w plenerowym kinie RDN.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
3: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
2: Zapraszam, Szlendi.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Uwaga, miłośnicy dobrego kina i jeszcze lepszych czworonogów! Już w sobotę o 18.30 w Złockiem koło Muszyny szykuje się wyjątkowy wieczór z kinem plenerowym RDN Nowy Sącz. Sołtys miejscowości Złockie Teresa Krieger, Rada Sołecka oraz radny Andrzej Sułkowski zapraszają na film Pies na medal. To pełna humoru i emocji historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego kundelka. Będzie wzruszająco, zabawnie i bardzo sympatycznie. Sobota, godzina 18.30 pod Groszkiem. Zabierzcie rodzinę i dobry humor. Widzimy się w plenerowym kinie RDN.
1: Po reklamie.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.

0: trosce o Kościół. Z życia diecezji tarnowskiej.
1: Naszym gościem jest ordynariusz diecezji tarnowskiej, ksiądz biskup Andrzej Jerz, którego bardzo serdecznie witam. Szczęść Boże.
2: Również witam wszystkich radiosłuchaczy. Szczęść Boże.
1: W tym tygodniu po raz 45 w Szczepanowie odbędzie się diecezjalna pielgrzymka apostolstwa trzeźwości. Księże biskupie, jaką rolę odgrywa wiara, życie wartościami, które wypływają z wiary w sytuacji osób, które zmagają się z uzależnieniami?
2: Pragnę zaznaczyć, że w większości anonimowi alkoholicy w Polsce i nie tylko gromadzą się przy wspólnotach parafialnych. To oznacza, że ten proces leczenia, zdrowienia także uwzględnia rzeczywistość wiary i wspólnoty ludzi wierzących. Zresztą patrząc na strukturę terapeutyczną, tematy i przede wszystkim jądro tego procesu zdrowienia, wiara, motywacja odgrywa tutaj decydującą rolę dla nas wierzących. Pomoc Boga i wsparcie wspólnoty jest tutaj niezwykle ważne i mobilizacja wewnętrzna, motywacja dotyczącego, który podejmuje się walki z uzależnieniami różnymi, bo widzimy, że one tutaj nie tylko dotyczą alkoholu, ale także hazardu, używek, nawet pewnego stylu życia szkodliwego dla człowieka, wdrukowanego przez współczesną kulturę. Przypominam sobie jeszcze z okresu, kiedy byłem proboszczem w sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu, był taki zwyczaj, że uzależnieni przybywali z różnych regionów sądecczyzny, żeby złożyć ślubowanie. Na miesiąc, na

0: rok i dłużej. I między innymi liczyli na to, że proboszcz wypisze im taki pewien glejt, na czym to polegało. Obrazek z jego deklaracją, podpisany przez proboszcza i dotyczącego. I jeżeli on się znajdował w środowisku tam dotyczący, uzależniony w środowisku, dla niego no niestety niekorzystnym, to znaczy tym, które wzmacniało problem uzależnienia, czyli koledzy proponujący alkohol i tak dalej. Gdy pokazywał ten obrazek, to wszyscy z szacunkiem dystansowali się i go zachęcali do trzeźwości. Więc widać nawet tutaj oddziaływanie w tym wymiarze rzeczywistości wiary i świadomości tego, że jeżeli się ślubuje coś przed Bogiem, to honor nie pozwala na to, żeby iść w innym kierunku.
1: Kościół w Polsce.
2: W ubiegłym tygodniu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej poparł uchwały ustanawiające rok 2027 rokiem świętego Andrzeja Boboli w związku z 370. rocznicą jego męczeńskiej śmierci oraz rokiem objawień Matki Bożej Giertrzwałckiej w związku ze 150. rocznicą objawień Maryi na Warmii. Jakie, księże biskupie, zadania stawiają przed nami dziś przesłania maryjne, jedyne uznane przez Kościół objawienia w Polsce oraz o czym przypomina nam postać świętego Andrzeja Boboli?
0: Nawiązując do tych objawień Matki Bożej w Giertrzwałcie, chcę podkreślić kontekst tych objawień. Mamy drugą połowę XIX wieku, oddziaływanie Otto Bismarcka z kultur Kampf, germanizacja Polaków na tych terenach, gdzie sięgał m.in. zabór pruski, i Matka Boża objawia się dziewczynkom, jedna 12-letnia, druga 13-letnia. W języku polskim, w warze warmińskiej, m.in. kieruje to orędzie. Oczywiście jak zawsze, niemal zawsze w objawieniach zachęca do modlitwy różańcowej, ale także podkreśla, że jeżeli ta modlitwa będzie miała miejsce, Polacy uzyskają wolność. Oraz także była tutaj bardzo ważna kwestia spadającej liczby kapłanów, ponieważ po powstaniach narodowych, tutaj głównie w zaborze rosyjskim, spadła liczba kapłanów, gdyż po powstaniu styczniowym przede wszystkim uderzono w kościół. Uważano, że to kościół był źródłem między innymi powstań narodowych, zwłaszcza powstania styczniowego. I tak samo było też w zaborze, ze względu na potężne szykany duchowieństwa w zaborze pruskim. Też Matka Boża zapowiadała, że tych kapłanów przybędzie, że będzie tutaj wsparcie duchowe. I patrząc tak na obecną sytuację, bo zawsze odnosi się do tego, co jest dzisiaj. Aktualność, myślę, że Kulturkampf ma dalej miejsce, tylko w innym wymiarze, bardziej zakamuflowany. Może nie chodzi jedynie o Niemcy, ale chodzi o kulturę globalną, która niszczy człowieka, uderza w jego podstawy, godności, tożsamość, także narodową, korzenie chrześcijańskie, spadająca liczba księży, więc tutaj też widzimy ten sam problem. I dlatego one są też cały czas bardzo, bardzo aktualne, te objawienia w kontekście współczesnym. A wracając do świętego Andrzeja Boboli, no to tutaj znowu mamy krwawiącą Ukrainę, wschód, miejsce męczeńskiej śmierci i działania świętego Andrzeja Boboli, ten konflikt, który się wylewa też na kraje słowiańskie. I tak jak święty Andrzej Bobola próbował łączyć w ramach ekumenii różne obrządki i różne narody, przypłacił to okrutną śmiercią, tak wydaje mi się, że jesteśmy na tym samym etapie. Jak zbudować dzisiaj mocną więź między Słowiańszczyzną i południową, i tą wschodnią, i naszą zachodnią, którą reprezentujemy jako naród polski, uwzględniając też Rosję, bo coś z tym wszystkim trzeba wreszcie zrobić i pokonać tą nienawiść, walkę, dominację. To dłuższy proces. No i patron oczywiście Polski. Polska podzielona sama w sobie walczące grupy, nie tylko polityczne, podziały, niszczenie wzajemnie siebie, brak honoru narodowego, można powiedzieć, troski o podstawowe kwestie dotyczące przetrwania Polski. Wydaje mi się, że dlatego święty Andrzej jest dzisiaj tak mocno przywoływany jako patron polski.
2: Pozostajmy na chwilkę jeszcze w tematyce Maryny, ponieważ w tym tygodniu po raz 10 na Jasnej Górze odbędzie się męskie oblężenie, czyli mężczyźni u Maryi. Będą warsztaty, konferencje, świadectwa i modlitwa. Coraz częściej i więcej słyszy się o różnych męskich wspólnotach, które jednoczą mężczyzn wokół wartości wiary, wokół nauki Kościoła. W naszej diecezji jest chociażby 5 okręgów wspólnoty wojowników Maryi, ale są też rycerze świętego Jana Pawła II, rycerze Kolumba, grupy świętego Józefa, czy nawet formacja męskiej tożsamości. Czy można, księże biskupie, powiedzieć, że ta męska duchowość po wielu, wielu latach wraca do łask? A jeśli tak, to co to oznacza i dlaczego dzisiaj w tym świecie, który wypruwa nas z tych wartości chrześcijańskich, właśnie taka męska duchowość jest potrzebna?
0: Mężczyźni chyba wracają z powrotem do domu, męskości. Wydaje mi się, że pod względem kulturowym została zachwiana równowaga między byciem mężczyzną a kobietą. Jak niedoceniano wartości kobiety poprzednich wiekach, czy nie do końca, bo to jest zbyt wielkie uproszczenie. Tak, powiedzmy, w związku między innymi taką cezurą, na pewno była ta rewolucja kulturalna w 1968 roku. Ruchy feministyczne znowu przeszły w kierunku pokonania, powiedzmy, tego modelu męskiego, paternalistycznego, jakkolwiek go nazwiemy. I ta równowaga została mocno zachowana. Mężczyźni zostali mocno wyparci ze swojego świata. Przede wszystkim zbudowanego na ludzkiej naturze. Bycie kobietą, bycie mężczyzną, dwa wspaniałe światy, które powinny być komplementarne, a nie walczące ze sobą. I jesteśmy na etapie może takiej walki. Mężczyźni zaczęli sobie uświadamiać, że zatracili swoją tożsamość. To bycie mężczyzną. Stąd powrót, wydaje mi się, w wymiarze kulturowym. Mężczyzna swoją pozycję. Nie chodzi o dominację nad kobietą, broń Boże. Wręcz przeciwnie, mówię o tej komplementarności, która się pięknie realizuje w małżeństwie. Udanym, szczęśliwym. Spełnią. A w wymiarze duchowym, religijnym, to też było takie przekonanie, że mężczyzna jest twardzielem, jest macho, jest mocny, niezależny, nie potrzebuje wsparcia nikogo, tym bardziej Pana Boga. Więc wszelkie formy pobożnościowe, takie zwłaszcza okazywane na zewnątrz, czego mężczyźni dawniej nie lubili za bardzo, poza tradycyjnymi formami, one jak gdyby wykazywały, że ten mężczyzna jest za słaby, że musi liczyć na Pana Boga, na jego wsparcie, a tego się wstydził, więc wstydził się wiary. Dzisiaj mężczyźni sobie uświadamiają, że jeżeli chcą wzmocnić swoją pozycję, to między innymi w relacji do Boga Ojca, bowiem ojcostwo Boga ujawnia się też przecież w życiu mężczyzn, że świat jest zbyt złożony, że jest wiele problemów, trudności. Jeżeli oni chcą, mówię o mężczyznach, o nas, odkryć na nowo swoją wartość, godność, tożsamość, to między innymi duchowość jest tutaj bardzo ważna. I stąd ten ruch mocny w Kościele, jeżeli chodzi o obecność mężczyzn w parafiach i brak wstydu tego, który był dawniej. Raczej mężczyźni epatują dzisiaj wiarą i to jest właśnie ciekawe, interesujące, właściwe, wydaje mi się, zjawisko. Cenne.
1: Z liturgii Kościoła.
2: W najbliższym czasie w liturgii będziemy mieć święto archaniołów Rafała, Michała i Gabriela, to 29 września, ale zaraz po nich, 2 października, wspomnienie świętych aniołów stróżów. Jaką rolę, księże biskupie, w naszej duchowości powinni zajmować aniołowie i o czym nam, szczególnie dorosłym, wciąż przypominają?
0: Aniołowie są w kulturze, w religijności takim zwornikiem. Dlaczego? Dlatego, że nawet ludzie niewierzący jakoś odnoszą się do świata aniołów. Proszę zobaczyć, w wielu domach, gdzie nie ma obrazów, symboli religijnych, jednak gdzieś te postaci aniołów się snują. Więc na pewno łączą, jednoczą i wskazują na świat duchowy, który jest w każdym człowieku. Czy on wierzy w dar nieśmiertelnej duszy, który nosi w sobie, czy nie, czy to odczuwa, to jednak wchodząc w relację taką czy inną, ze światem aniołów, także zaczyna odczuwać ten wymiar duchowy, który nosi w sobie, i jest to szansa budowania też jedności z Bogiem. A więc aniołowie wskazują na obecność tego świata duchowego, który jest mocno wypierany, niezauważalny, redukowany dzisiaj, i podkreślają, że wielkość, godność człowieka przede wszystkim budowana jest w relacji do Boga. I między innymi to posyłanie aniołów do człowieka, czy to są archaniołowie, czy to jest nasz anioł stróż, zachęcam do modlitwy, do swojego anioła stróża, bo jeżeli, drodzy słuchacze, czasem zauważyliście, że spóźniliście się w pewne miejsce i spadła cegła gdzieś z góry, albo coś się wydarzyło takiego, że powinniście już być na stole operacyjnym, to może jest właśnie taka interwencja duchowa w świat fizyczny naszych odniesień, relacji anioła stróża, i oni nas rzeczywiście chronią. I na pewno ta pobożność, tak jak wspomniałem, pokazuje nam, że to posłanie aniołów do nas też zachęca nas, żebyśmy byli aniołami, czyli ludźmi duchowymi w tym znaczeniu, i posłanymi do drugiego człowieka, aby wskazywać im na świat duchowy, na piękno człowieka, który jest bardziej obdarowany przez aniołów, bo ma dar nieśmiertelnej duszy, czyli to podobieństwo do aniołów, ale ma też ciało, którego aniołowie nie posiadają, a Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg, przyjął ludzkie ciało. Więc tutaj widzimy, że to ciało, które nas męczy, dręczy, czasem niepokoi, które choruje, które jest obciążeniem, nie daje nam lekkości bytu, bo nas z tą grawitacją cały czas wiąże, z innymi ciałami materialnymi, tak naprawdę też jest piękne, wielkie i wspaniałe w Chrystusie odkupione.
1: W trosce o Kościół.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Duchu Święty, nie odchodź. Ja kocham Ciebie, Jezus. Potrzebuję Tobie cała chwała i cześć. Ja dziękuję Tobie za to, że Ty jesteś zawsze blisko i nigdy nie

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Naszą misją jest miłość bliźniego, mówią wolontariusze Tarnowskiego Hospicjum Domowego. Działa ono przy parafii Świętej Rodziny w Tarnowie już od 25 lat. W hospicjum domowym wszyscy działają na zasadzie wolontariatu. Są odwiedziny w domach chorych, porady telefoniczne. Przy kościele księży misjonarzy działa także wypożyczalnia sprzętu medycznego. Korzystają z niej nie tylko mieszkańcy Tarnowa, ale także Małopolski i Podkarpacia. O sprzęt dbają m.in. Edward Szafarz i Bogumił Lizak.
2: Wydajemy sprzęt, pożyczamy ludziom, a jak zwracają ludzie sprzęt, to wtedy odbieramy, sprawdzamy, czyścimy.
1: A jak pan chodził do chorych, co pan robił?
2: Głównie to pomagałem podnieść chorego, jak był leżący, czy tam pomóc rodzinie, czy nawet takie coś, że rodzina może przez tę godzinkę swoje rzeczy pozałatwiać.
3: A ja zawsze marzyłem o tym, żeby komuś pomagać. Nigdy nie miałem czasu, ale teraz mam. Tak się często mówi, że to wypożyczanie, tylko przyjmowanie, konserwacja. Za każdym takim sprzętem stoi osoba. Rodzina bardzo często są pogubieni w tym, co ich w pewnym momencie zastało, na co nie byli przygotowani.
1: Za wypożyczenie sprzętu można złożyć ofiarę. Dzięki datkom od ludzi dobrej woli wolontariusze kupują m.in. kolejne łóżka, o które zazwyczaj pytają mieszkańcy regionu. Wiceprezes Tarnowskiego Hospicjum Domowego siostra Zofia Krasuska podkreśla, że potrzeb jest dużo. Rocznie pod opieką jest ponad 600 osób. Mile widziani są wolontariusze.
4: Czynnych wolontariuszy jest 57 osób i ciągle są braki. Oczywiście bardzo, bardzo by były mile widziane ręce do łóżka chorego, bo to też jest bardzo takie wsparcie potrzebne, żeby zastąpić chwilowo rodzinę i żeby rodzina mogła sobie jakieś sprawy załatwić, a jednak nie mamy na tyle wolontariuszy. No najczęściej to jest mile widziana pomoc pielęgniarska. Pielęgniarek no nie mamy tak za wiele. Ale są, też służą pomocą, na ile to jest możliwe, bo to są pielęgniarki pracujące zawodowo. Jest 5 pielęgniarek. Lekarzy mamy 4. Lekarze też służą doradą.
1: W niedzielę w kościele księży misjonarzy o 12:30 zostanie odprawiona msza święta z okazji 25-lecia istnienia Tarnowskiego Hospicjum Domowego. Tradycyjnie w niedzielę po zakończeniu Wielkiego Odpustu ku czci Matki Bożej Bolesnej wierni powędrują do kaplicy Łask w Limanowej. W tym miejscu rozpoczął się kult Matki Bożej Bolesnej, przypomina kustosz limanowskiego sanktuarium ksiądz dr Wiesław Piotrowski.
5: Tam obecnie stoi kaplica. Wcześniej, najpierw w drewnianej, później w murowanej kaplicy znajdowała się cudowna figura Matki Boskiej, która obecnie czczona jest już w samej bazylice. Ale co roku wychodzimy z feretronami, z sztandarami, z orkiestrą, z chórem i z wieloma tysiącami wiernych właśnie do kaplicy łaski.
1: Uroczysta procesja
6: z używaniem alkoholu czy innych używek.
1: W niedzielę o 10:15 uczestnicy tej pielgrzymki wezmą udział w drodze krzyżowej, natomiast o 11:00 odprawiona zostanie msza święta. Liturgii w Szczepanowie przewodniczyć będzie kierownik anteny radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło, który także wygłosi homilię. Msza będzie transmitowana w radiu RDN. A w programie pielgrzymki o godzinie 12:15 będą także świadectwa osób uzależnionych i współuzależnionych. Podczas festynu parafialnego będzie można wspierać remont kościoła w Kamionce Wielkiej. Wydarzenie zaplanowane jest na niedzielę. Rozpocznie się o 14:00 przy hali sportowej w Kamionce Wielkiej. W programie występy zespołów nie zabraknie atrakcji dla dzieci. Będą m.in. przejażdżki zabytkowym autobusem i bryczką, także dmuchańce i ścianka do zdjęć. Nie zabraknie cegiełek z nagrodami. W parafii w Kamionce Wielkiej trwa remont wnętrza kościoła. Połączenie muzyki organowej z wyjątkową atmosferą zabytkowego wnętrza kościoła po raz kolejny odbędą się radomyskie wieczory organowe. W kościele parafialnym Przemienienia Pańskiego w Radomyślu w niedzielę będzie można usłyszeć 2 koncerty. Brzmienie organów złączy się z instrumentami dętymi. W programie jest także recital organowy. Początek o 17:00, wstęp jest wolny.
0: To były informacje z życia kościoła.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi,
0: i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego,
1: który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
1: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

0: Świętemu,
1: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: Tajemnica pierwsza radosna, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie odbyło się sam na sam. Anioł i Maryja, bez żadnych świadków. Maryja całkowicie zaufała Bogu, że w swoim czasie i w najwłaściwszy sposób Pan powiadomi świętego Józefa, jej męża, i nie zawiodła się. I w nim zawsze ufać będę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
1: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. Duch Boży zaraz po zwiastowaniu zażądał od Maryi, by udała się do swej krewnej Elżbiety. Poszła więc spiesznie. Czy poszła w jakimś towarzystwie? Tego nie wiemy. Z opisu Ewangelii widać tylko na pewno, że Józef nie był przy spotkaniu Maryi z Elżbietą. A czy długa, kilkudniowa droga w góry była bezpieczna? Maryja zaufała, że skoro Bóg tego żąda, to i zaopiekuje się nią w drodze. I ja w każdej okoliczności w Nim ufać będę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
1: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica trzecia, Boże Narodzenie. Zwiastowanie miało miejsce w Nazarecie, a przepowiednie głosiły, że Zbawiciel ma się narodzić w Betlejem. Jak to się stanie? Początkowo wcale się na to nie zanosiło. I znów Maryja i Józef zaufali Bogu. W tym czasie wyszedł edykt cesarski o przymusowym spisie ludności w całym państwie rzymskim. Józef i Maryja udali się do miasta Dawidowego i tam się narodził Zbawiciel. I ja, wbrew wszelkim przeszkodom, w Nim ufać będę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
1: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Choć w istocie rzeczy obowiązek ofiarowania pierworodnego Syna nie odnosił się do Maryi i Józefa, to jednak zaufali oni Bogu, że jak najlepiej jest tak postąpić, jak Bóg żąda od wszystkich. W ten sposób przyczynili się do wypełnienia obietnicy danej dawno Symeonowi i Annie, że nie umrą, zanim nie ujrzą Zbawiciela. I ja we wszystkich oczekiwaniach w Nim ufać będę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
1: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica piąta, znalezienie Pana Jezusa w świątyni. Maryja i Józef właściwie nie zgubili Jezusa, lecz tylko stracili Go z oczu. Jezus był blisko, w świątyni, skąd przed kilku godzinami wyszli. Teraz szukali Go wszędzie, gdzie tylko po ludzku sądząc spodziewali się Go znaleźć, lecz na próżno. Nie stracili jednak nadziei, że Go odnajdą. I tam, gdzie poszli szukać ratunku, u Boga, w świątyni, odnaleźli Jezusa. I ja w mym poszukiwaniu Boga zawiedziony nie będę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
1: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pod Twoją obronę
1: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: To jest audycja powtórkowa.
2: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Ja zawsze jestem z wami. Maryjne przesłania z Giedrzfantu. Zaprasza ksiądz Marcin Gryzło.

Powołanie do życia konsekrowanego, mimo swoich wyrzeczeń i doświadczeń, a raczej dzięki nim, jawi się na tle całego życia chrześcijańskiego jako droga światła, nad którą czuwa spojrzenie Odkupiciela. Te słowa świętego Jana Pawła II z adhortacji apostolskiej Vita Consecrata wprowadzają nas w życiorys drugiej wizjonerki z Getrwałdu, siostry Barbary Stanisławy Samulowskiej, której toczy się proces beatyfikacyjny. Basia Samulowska przyszła na świat 21 stycznia 1865 roku we wsi Woryty, niedaleko Getrwałdu. Obecnie jest to województwo warmińsko-mazurskie. Pochodziła z ubogiej i wielodzietnej, ale bardzo pobożnej rodziny. Była trzecią, najmłodszą córką Józefa i Karoliny z domu Barczewskiej. Jej bracia nosili imiona Józef i Jan. Według anonimowego autora książeczki o Getrwałdzie, mała Barbara biega ciągle jak kozaczek lub płocha sarenka. Twarzyczkę ma bardzo nieregularną, nosek zadarty, usta szerokie, z których wychodzą ciągle dwa białe rzędy niezupełnie drobnych ząbków. Oczy czarne i płoche, cera jeżeli nie spalona, to oliwkowa z natury, włosy ciemne. Barbara pewnie nie chodzi, tylko ciągle skacze. Gdy ją chcesz zatrzymać, ledwie się obróci, ledwie posłucha, wyrwie się i ucieka dalej. Jest to obraz niczym nieskrępowanej swobody, obraz prostoty i natury, jak przystało na małą wiejską dziewczynkę. Obie wizjonerki zostały umieszczone w zakładzie sióstr Szarytek, początkowo w celu zapewnienia im wykształcenia. Po kilku latach zdecydowały się wstąpić do klasztoru. Barbara w roku 1884 wyjechała do Paryża i rozpoczęła nowicjat przy ulicy, gdzie znajduje się kaplica objawień cudownego medalika –

0: Pracowała między innymi jako opiekunka dzieci w żłobku. W klasztorze przyjęła imię Stanisława. Po 11 latach spędzonych w Paryżu, siostra Barbara wyjechała do Gwatemali na misję. Została mistrzynią nowicjatu. Przygotowywała młode siostry do posługi wśród chorych i ubogich. Pracowała także w szpitalach. Według świadków umiała wysłuchać ubogich. Mówiono, że jak była dziewczynką, to widziała Matkę Bożą, lecz ona nigdy nam o tym nie mówiła, nie wspominała. Kochała bardzo ubogich. Często wyszukiwała najlepsze owoce i je im przekazywała. Również przygotowywała paczki z odzieżą według wieku i wymiaru. Wszędzie, gdzie była i pracowała, potrafiła wprowadzić życzliwą, serdeczną atmosferę. Oprócz posługi chorym i ubogim, Barbara Samulowska, wówczas Stanisława, przygotowywała również dzieci do pierwszej Komunii Świętej jako katechetka. Przyczyniła się do wznowienia i ożywienia kultu Jezusa Ukrzyżowanego. Pod koniec życia, w latach 1934-1940, siostra Barbara była w Gwatemali przełożoną sierocińca. Kochajcie bardzo i troszczcie się o waszych małych Jezusków, mówiła do sióstr. Przede wszystkim zasiewajcie w ich duszach poznanie i umiłowanie Boga, bo chociaż w życiu się pogubią, powrócą na właściwą drogę i będą wiecznie dla Boga. Zależy to od was. Siostra Samulowska zmarła w Gwatemali 6 grudnia roku 1950 na skutek nowotworu złośliwego twarzy. Choroba przez rok była dla niej wielką próbą wiary w bólu i męczeństwie. Przeżyła łącznie 85 lat, w tym 66 w zakonie i 54 w Gwatemali na misjach. Dzięki staraniom polskiej prowincji zakonu kanoników regularnych laterańskich, którzy obecnie posługują w Gestrzałdzie, podjęto starania o beatyfikację Barbary Samulowskiej. Jej proces beatyfikacyjny rozpoczął się 55 lat po śmierci, 2 lutego 2005 roku. W marcu 2026 roku papież Leon XIV zatwierdził dekret uznający heroiczność cnót siostry Barbary Samulowskiej.
1: Ja zawsze jestem z wami. Maryjne przesłania z Gietrzwałdu. Zaprasza ksiądz Marcin Gryzło.
2: To była audycja powtórkowa.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Po reklamie.
2: Halo? Jesteś tam?

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Papież kontynuuje wizytę we Francji. Jednym z tematów, które porusza, jest powrót Francuzów do wiary. Leon XIV przewodniczył też mszy świętej na paryskim Placu de la Concorde. Z kolei wieczorem Ojciec Święty uda się do Lourdes, gdzie zawierzy Francję w stawiennictwo Matki Bożej. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Świat miał życie, to hasło trwającej od wczoraj wizyty Leona XIV we Francji. Papież powraca do niego w swoich przemówieniach, a Francuzi mówią, że słowa te już zaczęły się wypełniać. Jednym z ważnych tematów jest fenomen powrotu do wiary katolickiej, o którym mówił podczas dzisiejszego spotkania z katechumenami, neofitami i odpowiedzialnymi za ich formację.
3: Może się wydawać paradoksem, że zjawisko tak wielu osób, które na nowo odkrywają Ewangelię i przyjmują wiarę, pojawia się w kontekście społeczeństwa takiego jak francuskie, które jest naznaczone głęboko sekularyzowaną kulturą. Drodzy katechumeni i neofici, wasze doświadczenie i świadectwo są namacalnym znakiem działania łaski Bożej, które wymyka się analizom statystycznym i socjologicznym. Zjawisko to, przeczące wszelkim podstawom defetystycznym oraz temu, co papież Franciszek nazywał jałowym pesymizmem, należy przyjąć w duchu odpowiedzialności.
2: Odwołując się do tego pilnego wyzwania Kościoła we Francji, papież zachęcał, by żył on duchem wtajemniczenia, zapewniając katechumenom i neofitom wsparcie także wówczas, gdy przyjmą oni sakramenty i będąc wrażliwym na różnorodność doświadczeń, z którymi przychodzą.
3: Właśnie tutaj w pełni ujawnia się znaczenie stylu opartego na bliskości, współczuciu i czułości. Trzeba znaleźć mądrą równowagę, aby ich przyjmować i słuchać, a zarazem zachęcać do podejmowania wymagających wyzwań wiary. Jest to droga, na której należy szanować rytm drugiego człowieka, postępując stopniowo, z uwagą i w duchu braterskiego towarzyszenia. Chodzi o przyjęcie stylu wspólnego podążania. Na drogach wiary chrześcijańskiej wzajemnie się ubogacamy i razem wzrastamy. Prezbiterzy i świeccy, rodzice chrzestni i katechumeni, animatorzy pastoralni i neofici.
2: Także dziś Leon XIV odprawił mszę świętą na paryskim Placu de la Concorde. W homilii wołał o dary Ducha Świętego dla całej Francji i zachęcał, by katolicy jeszcze bardziej zbliżali się do serca Jezusa.
3: Widząc was tutaj zgromadzonych, moi bracia i siostry, dziedziców długiej i pięknej historii świętości we Francji, mówię wam, teraz wy także zaczerpnijcie z tego źródła, którym jest przebite serce Jezusa. Tak, pragniecie Boga, życia, prawdy, jedności, pokoju, komunii i szczęścia. Pragniecie na nowo odkryć jasny horyzont i budować odnowiony naród, czerpiąc z jego korzeni ożywianych wiarą. Nie zatrzymujcie dla siebie tej wiary w Jezusa Chrystusa, lecz pozwólcie, aby wylewała się z waszych serc, gasząc pragnienie i napełniając tych, których spotykacie. Do was należy nieść nadzieję tam, gdzie panują zniechęcenie i duchowa oschłość.
2: Wieczorem papież uda się do Lourdes, gdzie przy grocie w miejscu objawień zawierzy Francję w stawiennictwu Maryi.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Bądź pozdrowiona, Królowo Polski, Strażniczko Narodu Naszego. Bogiem sławiony, ze czcią stoimy przed Twoim cudownym wizerunkiem, aby oddać Ci hołd i należność.

cześć. Z dziecięcą ufnością ośmielamy się prosić. Spójrz łaskawym okiem na nas wszystkich, którzy w tej godzinie apelu jasnogórskiego ku Tobie wznosimy nasz wzrok i ku Tobie kierujemy pełne radości i wdzięczności serca. Mocniej niż zazwyczaj biją dziś serca pielgrzymów uczestniczących w 25. spotkaniu środowiska policyjnego, funkcjonariuszek i funkcjonariuszy oraz pracowników policji, księży kapelanów, a także osób zaangażowanych w stowarzyszeniach, fundacjach i grupach wspierających polskich policjantów. Dobra Matko i Królowo z Jasnej Góry, z wdzięcznym sercem dziś ku Tobie wznoszę wzrok. Nie potrafię podziękować za Twe serce, którym wspierasz każdy czyn mój, każdy krok. Jesteś tuż obok mnie, jesteś ze mną, w rannej mgle, w słońcu dnia i w noc ciemną. Wspierasz mnie, chronisz mnie w swych ramionach. Jesteś tuż obok mnie w każdy czas. Jako dobra matka wiesz, jak wielkie znaczenie w domu ma porządek i odpowiedzialne wychowanie dzieci, aby kierowały się Bożymi i ludzkimi przykazaniami. Jako królowa natomiast rozumiesz, że porządek i zachowywanie prawa w państwie to fundament jego bezpieczeństwa i pokoju. Wspieraj zatem każdy czyn i każdy krok służących polskiej policji. Towarzysz im w rannej mgle, w słońcu dnia i w noc ciemną, w każdy dzień. Udzielaj mądrych rad kierownictwu policji, komendantom, dowódcom i przełożonym, a także wszystkim, którzy mają wpływ na służbę stróżów prawa i porządku publicznego. Niech podejmują decyzje dla dobra wspólnego obywateli naszego kraju, kierując się prawem, sprawiedliwością, prawdą i troską o drugiego człowieka. Otaczaj macierzyńską opieką rodziny, funkcjonariuszy i pracowników policji, by mogli cieszyć się pokojem serca i szczęśliwymi powrotami do domu swoich bliskich. Niech ich domy będą miejscem miłości, wsparcia i odpoczynku po ciężkiej i niebezpiecznej służbie. Oby też w całym polskim społeczeństwie służba policjantek i policjantów spotykała się z szacunkiem, zrozumieniem i współpracą, a prawo służące bezpieczeństwu pojedynczych osób i całego narodu polskiego było respektowane. Radości z 25. pielgrzymki środowiska policyjnego towarzyszy smutek z powodu śmierci sierżanta Natana Sieronia i innych policjantów pełniących służbę w ostatnim czasie. Wyproś dla nich, Matko Miłosierdzia, u swojego Syna łaskę zbawienia. Ich najbliższych weź w swoje matczyne ramiona i wyjednaj dla nich u Boga dar pokoju i nadziei płynącej z wiary w zmartwychwstałego Jezusa. Dobra Matko i Królowo z Jasnej Góry, wspieraj i chroń tych, którzy na co dzień nas wspierają i chronią, funkcjonariuszki i funkcjonariuszy polskiej policji.

Panie Boże Wszechmogący i Miłosierny, zawierzamy Twojej ojcowskiej opiece polską policję, wszystkich funkcjonariuszy, funkcjonariuszki, pracowników i pracowniczki policji, którzy każdego dnia strzegą bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Maryjo, Królowo Polski, oddajemy Tobie nas samych, nasze rodziny i kapelanów policji, nasze codzienne obowiązki, trudy i decyzje podejmowane często w ciszy, a mające wpływ na życie drugiego człowieka. O Pani nasza, chroni nas w czasie służby, codziennych patroli, podczas interwencji i wszędzie tam, gdzie stajemy w obronie dobra, prawdy i sprawiedliwości. Ty znasz serca ludzi w mundurach. Wiesz, jak wiele odwagi, roztropności i poświęcenia wymaga nasza służba. Stojąc przed Twym cudownym wizerunkiem, Królowo Polski, ślubujemy służyć wiernie narodowi. Otocz nas i nasze rodziny płaszczem swojej opieki. Wypraszaj bezpieczne powroty do domów i bliskich. Dziś w szczególny sposób wzywamy orędownictwa świętego Michała Archanioła, patrona polskiej policji. Pogromco mocy piekielnych, niech Twój miecz prawdy broni nas przed złem i umacnia w chwilach zagrożenia. Święty Michale, wspieraj nas w walce o bezpieczeństwo i o pokój. W chwilach próby prowadź drogą odwagi oraz uczciwej służby. Za przyczyną Matki Bożej Jasnogórskiej, strażniczki polskich serc i nadziei, do Ciebie, Boże, wznosimy prośbę o dar mądrości i odpowiedzialności w każdej naszej decyzji. Tobie, Panie, powierzamy nasze życie, służbę i przyszłość. Niech Twoje światło będzie naszą tarczą i pokojem. Amen.

0: odział, patrz! Na ramię, broń! Do nogi, broń! Oddział, chodź!
1: Bardzo serdecznie dziękujemy księdzu biskupowi polowemu Wojska Polskiego i delegatowi Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa Policji, księdzu biskupowi Wiesławowi Lechowiczowi za dzisiejsze rozważanie. Akt zawierzenia funkcjonariuszy Policji odczytał aspirant sztabowy Waldemar Kozera. Maryjo, dziękujemy Tobie za wszystkich pielgrzymów dzisiejszych, a było ich naprawdę dużo. Wielu młodych ludzi przybyłych z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej w swojej dorocznej pielgrzymce. Dziękujemy za pielgrzymów, kapłanów archidiecezji częstochowskiej, którzy dzisiaj tutaj sprawowali najświętszą ofiarę w sposób szczególny, łącząc się wraz ze swoim metropolitą, który dziękował za 20-lecie święceń biskupich. Serdecznie dziękujemy też za to, Maryjo, że mogły z nami tutaj być i modlić się siostry zakonne w swojej dorocznej pielgrzymce, Klub Inteligencji Katolickiej, pielgrzymi w kolejnej pielgrzymce migrantów i uchodźców, pielgrzymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej, oblężenia mężczyzn, a także pielgrzymka małżeństw i rodzin. Miej, Maryjo, w swojej opiece wszystkie nasze rodziny, wszystkich małżonków, umacniaj te wszystkie sprawy, które są tak bliskie naszemu sercu. Chcemy dziękować Tobie za to, że dzisiaj nawiedzasz parafię pod wezwaniem świętego Marcina w Żelaźnie, w diecezji świdnickiej, a także wszystkie parafie, parafię świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Gotkowie i wszystkich tych pielgrzymów, którzy złożyli swoje intencje w Wielkiej Księdze Apelowej. Czuwanie dzisiaj podejmą grupy modlitwy świętego ojca Pio. Szczególne relikwie spoczywają obok krzyża apelowego. Dziękujemy za tą obecność. Maryjo, prosimy Ciebie za ojca świętego Leona w jego pielgrzymce we Francji, za Kościół we Francji, za wszystkich Francuzów, za ten kraj, aby został budzony do wiary prawdziwej, żywej, ewangelicznej. Prosimy Ciebie, Maryjo, za nasz polski episkopat, za wszystkich księży biskupów, zwłaszcza tutaj obecnych na apelu jasnogórskim, za nasz pauliński zakon, wszystkich ojców i braci, za tych, którzy dzisiaj mogli dostąpić miłosierdzia Bożego w konfesjonałach Wieczernika, może i pojednani po wielu latach. Prosimy Ciebie, Maryjo, za młodzież, za dzieci, zwłaszcza za dzieci nienarodzone, za dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego. Prosimy Ciebie, Matko, w tych wszystkich intencjach, modląc się, rozważając tajemnicę zmartwychwstania Pańskiego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami śmierci.
3: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
5: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
7: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionyś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
11: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
11: Maryjo, oddajemy także Tobie zmarłych funkcjonariuszy i funkcjonariuszki, wszystkich policjantów, również tych, którzy swoje życie oddali i ginęli bohatersko podczas II wojny światowej, zamęczonych w obozach, zagłady, ich życie Tobie oddajemy i pamięć o nich, a także tych, którzy strzegą polskiej granicy, którzy teraz w tym momencie pełnią swoją służbę. Módlmy się o pokój na świecie, pod Twoją obronę.
1: Święta Boże, Rodzicielko, naszymi prośbami.

kontekście naszej dzisiejszej modlitwy apelowej przypomnijmy słowa świętej Urszuli Leduchowskiej. Polska jeszcze nie zginęła, dopóki my kochamy. A Jan Paweł II dopowie w solidarności, nigdy jeden przeciw drugiemu, bo przyniosą to ciężary nie do uniesienia. Maryjo Królowo Polski, módl się za nami.

0: Chcesz wyznać miłość? Podziękować? Przeprosić? A może pozdrowić? Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz.
1: Wieczór dla Ciebie. W każdą sobotę od 21.30.
2: I tak oto na zegarach już 21.31 i zapraszam Państwa na pierwszy jesienny wieczór dla Ciebie. Ale mam nadzieję, że nastroje iście wiosenne Wam towarzyszą, a jeśli nie, jeśli już jakaś jesienna nostalgia się przyplątała, to postaramy się ją gdzieś tam daleko, daleko odpędzić i będziemy Wam pięknie grać. Zresztą to Państwo będą ustalać tak zwaną playlistę w dzisiejszym programie, bo zazwyczaj tak właśnie jest. Będą muzyczne życzenia, będą pozdrowienia, być może wyznania miłości. No jeszcze czegoś takiego tutaj nie doświadczyłam na antenie, ale mamy wielu takich słuchaczy, którzy się lubią, no to może jakieś wyrazy sympatii też dzisiaj się znajdą. Zresztą zawsze takie wyrazy sympatii są przedstawione. No to cóż, myślę, że niektórzy już znają nasz numer telefonu, na przykład ci, którzy dzwonią w tym momencie, ale niestety jeszcze nie mogę odebrać. Chwileczkę, drodzy Państwo. 18-34-0101 to jest nasz numer do studia. Można też pisać SMS-y pod 7248 rdn.wdc. Trzeba wpisać najpierw w treść tego SMS-a, a później co już Państwo chcą. Ja te SMS-y będę odczytywać sukcesywnie. No i co? No i startujemy. Postaramy się dogonić lato w ten jesienny wieczór. Ach, chyba się nawet nie przedstawiłam. Lucyna Ruchała. Dobry wieczór.

0: No minęło trochę tego czasu, ale życzenia muzyczne naszych słuchaczy czasem trochę tego czasu zajmują. Dłużej niż by się chciało. Pani Wiola z Jonin jest z nami. Dobry wieczór, pani Wiolu.
1: Dobry wieczór, pani Lucynko. Serdecznie panią witam, pozdrawiam. Pozdrawiam moje dzieci, moją Wiktorię, przyszłego zięcia Kamila, mojego syna Tomka, bo przyjechali właśnie mnie odwiedzić. Byliśmy dzisiaj w lesie się odstresować na spacerze. Pozdrawiam serdecznie Zosieńkę z Polic, panią Terenię z Tarnowa. Pani Tereniu, ode mnie z Jonin do Ołpin jest 12 kilometrów. Serdecznie, podwójnie pozdrawiam pana Józefa ze Świętokrzyskiego, bo ostatnio go nie pozdrowiłam. Wszystkich słuchających i dedykuję wszystkim piosenkę.
0: No to będzie piosenka Teresy Werner, bo się tak? Udało właśnie dobrze, to tutaj dobrze. Nam... zrealizować. To co? Gramy, pani Wiolu?
1: Gramy.
0: Gramy.
1: Dziękuję bardzo, dobrej nocy, do zobaczenia.
0: Dobrej nocy. Wszystkiego dobrego.
1: Pa.

0: I tak też pięknie składa, że śpiewała Teresa Werner, a z nami jest pani Teresa z Nowego Sącza. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Naczekała się pani trochę, ale teraz antena należy do pani. Bardzo proszę.
1: Ja chciałam pozdrowić moją mamę, moje siostry, moje koleżanki wszystkie. Chciałam pozdrowić Zosię i Gosię z Białego Dunajca, panią Zosię z Polis, Daniela, Łukasza, Monikę i Asię. Aha, i pana Józefa Świętokrzyskiego. I prosiłabym o piosenkę A mnie jest szkoda lata. Naprawdę mi szkoda lata.
0: Mnie też. Łączymy się w bólu, pani Tereso.
1: Tak.
0: I oczekujemy na kolejne, prawda?
1: No, ile to będziemy czekać?
0: Minie szybko.
1: No mi nie wiadomo, że nie tak szybko lecą te lata też, że tego, że no.
0: Ale muzyka ładna nam będzie towarzyszyć przez cały czas, niezmiennie, niezależnie od pory roku. A dzisiaj w ogóle pełnia, więc każde życzenie się spełnia i muzyczne życzenie pani Teresy zostanie spełnione.
1: No, dziękuję bardzo, dobranoc. Wszystkiego
0: dziękuję
1: dobrego,
0: bardzo. Również dla pani, dla wszystkich znajomych.
2: Moja żona mnie dzisiaj skrzyczała. Powiedziała, że mazga i że głupi. Że się za mnie ze wstydu rumieni. Kiedy wreszcie zmądrzeję już raz, a na śmiesznym tle sprawa powstała, poprosiłem poziomek niech kupi. Z dziecinniałeś, powiada, w jesieni, to już jesień, jak leci ten czas. I westchnąłem, no patrz, już po lecie, po wakacjach, po słońcu, mój Boże, już się robi szaruga na świecie, jasnych spodni już chyba nie włożę. Wkrótce zaczną się deszcze i słota, na to ona, przepraszam, idiota. Uśmiechnąłem się.

Człowiek pensję ma gorzej niż marną. 200 złotych miesięcznie, niewiele. Ale w lecie tych 200 to suma. Można za nią jak król, jak i żyć. Słońce grzeje, opala za darmo. Wisłę gratis masz w każdą niedzielę. Ptaki dają bezpłatne koncerty. Nawet nie chce się jeść ani pić. Jesień owszem jest piękna, bogata, bardzo strojna i pełna koloru. Ale skąd jesień do lata? Do lipcowych, sierpniowych wieczorów. Jeszcze trochę i zima przyleci, pełna śniegu zawieje i zamieci, a mnie w głowie poziomki i głupstwa.

0: Uczucia pewnie wielu z nas, czy odczucia wielu z nas wyśpiewał pan Jerzy Połomski, a z nami jest pan Piotr Stuchowa. Dobry wieczór, panie Piotrze.
1: Dobry wieczór, witam.
0: Panu też szkoda lata, czy jednak lubi pan jesień bardziej?
1: No, jak najbardziej szkoda lata. No, ale co zrobić, co spocząć, jak czas nieubłaganie leci i jesień zaradzu.
0: Tak, jak to mawiał klasyk, co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Także panie Piotrze, musimy sobie jakoś umilać czas na tyle, ile się da.
1: Oczywiście, jak najbardziej.
0: To panie Piotrze, kogo pozdrawiamy dzisiaj? Komu pan umili czas swoimi pozdrowieniami?
1: No oczywiście w pierwszej kolejności chciałem złożyć najlepsze życzenia urodzinowe siostrzenicy Izie, która będzie obchodzić kolejne urodziny. No o wieku kobiet się nie mówi, więc kolejne. No i życzyć jej wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, spełnienia wszelkich marzeń i wszystkiego co najlepsze. No oczywiście chciałem też pozdrowić panią Zosię z Poli, pana Józefa ze Świętokrzyskiego, całą pozostałą rodzinę, wszystkich znajomych, wszystkich tych, którzy chcieli być pozdrowieni, a nie są, pana Darka wraz z małżonką Stuchowa, no i oczywiście panią dziewczynką.
0: Bardzo, bardzo dziękuję panie Piotrze. Wszystkiego dobrego i oczywiście muzyczna dedykacja teraz będzie od pana dla pozdrowionych. Tak, co to będzie?
1: Oczywiście będzie to zespół Mister Zup i mój jestem kawałek pod łom.
0: No to będzie taki też pod nóżkę trochę utwór. Można sobie pośpiewać, można potańczyć i posłuchać przede wszystkim. Dziękujemy panie Piotrze.
1: Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkiego.

0: palichtach jest taki kawałek podłogi, na którym teraz znajduje się pani Zofia, która do nas dzwoni. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Ja bym chciała pozdrowić panią Lucynkę prowadzącą.
0: Dziękuję.
1: Całą moją rodzinkę. Pozdrowienia dla KGW Spolit. Dla pani Wioli i jej całej rodzinki. I dziękuję Wiolusia za pozdrowienia. Pozdrawiam Jasię i jej męża, Paulinkę i jej męża. Pozdrowienia dla Jadzi z Gromnika, dla Zdzicha z Gromnika, dla Marysi z Gromnika, jej męża. Pozdrowienia dla Zosi, jej siostry Józi. Pozdrawiam panią Teresę ze Sącza i dziękuję bardzo też za pozdrowienia. Pozdrawiam panią Teresę z Tarnowa. Pozdrawiam Marysię Stuchowa, pana Piotrusia Stuchowa i dziękuję bardzo za pozdrowienia. Pozdrawiam Anię i Bogusię z Bogoniowic i ich całą rodzinkę i rodzinkę Pektusów. Pozdrowienia dla pana Janusza z Woli Rzędziskiej, dla pana Józefa ze Świętokrzyskiego i pozdrowienia dla wszystkich, którzy słuchają radia. I proszę o piosenkę Pektusa Barcelona, może się zrobić jako.
0: No chyba pani Zosia też należy do tych osób, którym jest szkoda lata i które tęsknią za ciepełkiem, tak? Przynajmniej
1: oj, tak,
0: trochę.
1: Tak. Oj, tak, tak. Niby mówią, że Zośka zimna, ale dosyć ciepła.
0: No ja myślę, że tak, pani Zofia Spolicht to wyjątkowo.
1: Tak, tak.
0: Gorące serce i w ogóle. Tak. Także pani Zosiu, gramy Barcelonę i mam nadzieję, że się wszyscy rozgrzejemy dzisiaj.
1: Tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I dobranoc.
0: Dobranoc, wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo.

0: 18 34 01 01
1: to numer dla tych, którzy chcą z nami porozmawiać, kogoś chcą osobiście pozdrowić albo jakieś inne serdeczności przekazać. A 7248 to jest numer dla tych, którzy chcieliby napisać SMS-a z czymkolwiek. Już za chwilę tutaj będzie jeden SMS, nawet

0: Się?
1: Rozłączyło.
0: Nie. Słyszymy się.
1: Aha. Pozdrawiam pana Józefa Święta Wszystkiego i dziękuję, bo on wcześniej pozdrowił, ale nie mogłam się tak bardzo, bardzo długo dodzwonić. Pozdrawiam też panią Lucynkę i zabawiam sobie piosenkę Aleksandra.
0: Dziękujemy bardzo pani Bożeno. Wszystkiego dobrego dla pani również.
1: Bardzo się cieszę, że się chociaż raz dodzwoniłam. Naprawdę. Uwielbiam tę audycję i po prostu cały czas ją słucham, każdą sobotę, ale trudno mi się dodzwonić.
0: No nie jest łatwo, ale jest łatwiej dodzwonić się niż na przykład do ośrodka zdrowia na co? No właśnie, jak ktoś się chce zarejestrować, o do rejestracji właśnie, to chyba jednak tutaj jest łatwiej mimo wszystko. Także tylko trzeba próbować. Dziękuję, dobranoc.

0: Była Aleksandra, z nami jest pani Krystyna. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, pani Rusenko. Dobrze się dodzwoniłam.
0: Bardzo dobrze, więc teraz antena należy do pani.
1: Tak. Będę chciała pozdrowić wszystkich słuchających. Przede wszystkim słucha. W ogóle wszędzie. I w Kieleckim, i w Piwnie, i wszędzie. Moją przyjaciółkę Renatę z mężem jej dziećmi. Wszystkiego najlepszego jej życzę. Są ją z Piwnionka, Piwnionek. Wszystkiego dobrego im życzę. Przede wszystkim zdrowia, zadowolenia, wyciechy tych dzieci. Wszystkiego, co najlepsze. Moją przyjaciółkę Marysię wszystkiego dobrego jej życzę, żeby była zdrowa, dalej pracowała tak, jak pracuje. A dużo ma tej pracy przed sobą. I przyjaciółka Kazie z rodziną, z całą, z dziećmi. Wszystkich słuchających. Pana Józefa ze Świętokrzyskiego pozdrawiam. Jemu dziękuję za wcześniejsze pozdrowienia tamtych sobót. Wszystkiego najlepszego życzę wszystkim, o pani Lucence. Tak samo.
0: Dziękuję bardzo.
1: I piosenka. Jezus, nie wiem. Och, jach.
0: Maryli Rodowicz coś chyba miało być, prawda? Dzisiaj.
1: Coś miało być, nie wiem, co to miało być. Już to zapomniałam.
0: Ja pamiętam, ale szukam tutaj najlepszej wersji, żeby nam tutaj tak ładnie wybrzmiało. No, ale to już było. Niech będzie.
1: Ale to już było. Dobre, dobre, pani Krystyno, dobre.
0: No to co? No to wszystkiego dobrego, pani Krystyno, dla pani i dla pani bliskich, dla tych, których dzisiaj pani pozdrawia. Coś króciutko dzisiaj, nie? Bo się pani chyba zmęczyła tym dzwonieniem, prawda?
1: Nie, bo już próbowałam, bo to odkąd to ja próbowałam. I sam myślałam, jak już tę babkę usłyszałam, myślę, to już ja nie będę dzwonić. To już nie wiem, kto będzie dzwonił dali. To już nie będę dzwonił.
0: No ale widzi pani, to trzeba próbować.
1: Trzeba, aby cierpiłam, dzisiaj nie mam cierpiło. I nie mam tak cierpiła, jak zawsze. No. Tak.
0: No to co? To zagramy, nie?
1: No, zagramy coś tam.
0: No to zagramy tą Marylę Rodowicz. No to wszystkiego dobrego.

0: Choć w pobierach lat przebyło, to naprawdę wciąż jesteśmy tacy sami. Ja to myślę, że PESEL to bardzo często nas po prostu oszukuje. To nie może być prawda, że tyle lat jest w papierach. I pewnie pan Józef ma podobnie. Dobry wieczór, panie Józefie. Witam serdecznie.
1: Dobry wieczór, pani prowadzącej, pani Lucynce, jak zwykle przygotowanej i zwartej i tak dalej.
0: No ja w pracy jestem, panie Józefie, muszę.
1: Tak. Tak, bardzo dziękuję za wszystkie pozdrowienia pod moim adresem. Witam wszystkich współsłuchaczy. Na wstępie dla pani Zosi z Melsztyna, dla pani Zosi z Gromnika mam zaległe pozdrowionka i słowa szacunku. Zaś dla moich ulubienic, czyli dla pani Wioli z Jonin oraz dla pani Krysi z Szczurowej, ale i dla też pozostałych słuchających chcę przesłać życzenia ciepłej, pogodnej, spokojnej i słonecznej jesieni, co oczywiste, z Radiem RDN Małopolska i z Radiem RDN Nowy Sącz.
0: I kto tu jest przygotowany? Prowadząca czy pan Józef? No proszę.
1: Ja to wszystko przeczytałem z kartki.
0: No właśnie, i to jest dopiero przygotowanie. Niesamowite, panie Józefie.
1: Tak, długa praca i tak dalej.
0: Pięknie. Taka praca, która naprawdę się opłaca i na pewno pozdrowionym sprawiła bardzo dużo radości, czego jestem przykładem. Bardzo, bardzo dziękujemy, panie Józefie. I będzie piosenka. Jaka to piosenka?
1: Zagrajcie państwo piosenkę Wspomnienie Czesława Niemena.
0: Bo jesień zaczyna się podobno mimozami, chociaż chyba chodziło tutaj o nawłocie, bo mimozy to nie w naszym klimacie. Ale piosenka przepiękna.
1: Bardzo mi miło.
0: Wszystkiego dobrego, panie Józefie.
1: Tak. Dobranoc. Wszystkim życzę miłej niedzieli i całego tygodnia.
0: Pięknie dziękujemy wzajemnie.

0: A teraz uwaga, uwaga, sprawdzamy, czy kolejny nasz dzwoniący tutaj słuchacz ma podzielną uwagę. Dobry wieczór, panie Januszu.
1: Dobry wieczór.
0: A jednak ma podzielną uwagę, bo podobno pan Janusz też ogląda.
1: No 11-4 przegrywamy w trzecim secie.
0: O nie, to jak pan kibicuje, 11-5. Że przegrywamy? No to już dobra, lepiej. To już lepiej. Tutaj mamy komentarz na żywo. Pan Janusz jest komentatorem meczu Polska-Francja w piłce siatkowej. Piłka siatkowa powinna być naszym sportem narodowym.
1: Zostawiamy na boku i teraz przechodzimy do słuchania radia.
0: No to pozdrawiamy. Panie Janusz, kogo pozdrawiamy?
1: Pozdrawiam panią prowadzącą.
0: Dziękuję.
1: Panią Lucynkę. Pozdrawiam Janusza Giem ze Zwoli Rzędzińskiej, Staszka Szatkę z Zaczarnia. Później, no wszystkich, którzy dzisiaj pozdrawiali, no nie będę wymieniał, no ale kilka wymienię. Piotra Słuchowa, Zofię Spolik, Józefa ze Świętokrzyskiego, no i wszystkich, którzy dzisiaj pozdrawiali. Pozdrawiam taką piękną Julię, której udzielałem wywiadu, jak była rocznica Bitwy Warszawskiej na Woli. Było takie duże wydarzenie. I taka mnie właśnie przepytywała z Radia Mat, tego, RDN-u.
0: Z RDN-u, Julia?
1: I tak, właśnie podeszło, nie wiem, udało mi się, znaczy trafiła na mnie akurat, między innymi.
0: No to taka przygoda. Panie Januszu, mam nadzieję, że pan coś ciekawego opowiedział, prawda? O tej bitwie? Tak, no na pewno, na pewno.
1: Aha, jeszcze nie wiem czym, no bo to widziałem w 2002 roku. Janusza Łukasika, o ile żyje i w ogóle tego, nie? Bo 20 ponad lat temu, znaczy byliśmy razem na eksporcie, nie? I ja go odwiedziłem, jak jeździłem na Słowację 20 ponad lat temu i tego chciałem go pozdrowić. No nie wiem, być może słucha radia, ale nie mam tam tej pory kontaktu.
0: No to może właśnie ale to będzie początek odnowienia kontaktu, bo być może słucha. Naprawdę słucha nas bardzo dużo ludzi. I nie tylko w Polsce, ale też zdarza się, że ze świata.
1: A, to z zagranicy nawet
0: no,
1: słuchają
0: pewnie,
1: radia.
0: Pewnie, że tak. Pewnie, że tak. Bardzo się z tego cieszymy. To co, jeszcze pozdrawiamy panie Januszu, czy już gramy?
1: No to wszyscy prowadzący, o Wandzie między innymi, często prowadzącą. No i wszystkich słuchających.
0: Bardzo, bardzo.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję. Panie Januszu, jaki wynik?
1: O Magdaleno.
0: A jaki wynik jest w piłce siatkowej teraz?
1: Jaki jest? Tak, 13-9, dochodzimy.
0: No to już ładnie. Dzięki panie Januszu, wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że wygramy.
1: Do usłyszenia, panie Lucynko.
0: Do usłyszenia. Będę...

0: drzazga w twoim smutnym sercu tkwi.
1: Już prawie 22:30, no to pora też oddać głos tym, którzy wolą albo lubią pisać. A pod 7248 można pisać SMS-y, można je wysyłać, wpisując w treść najpierw rdn.wdc, a później już co państwo chcą. Przypominam, numer do SMS-ów 7248, a teraz SMS o treści: pozdro dla Lolka, Pigi, Kermita, Skidi, Faziego, Ralfa, Zwierzaka i Niani. Przesyła Gonzo, proszę o Europe. Rock the night, dzięki.
2: Spiffing, absolutely.

Jakby co, to 18-34-01-01. Ostatnia chwila, żeby się do nas dodzwonić i żeby pozdrowić, i żeby spełnić muzyczne prośby. Można też oczywiście pisać SMS-y 7248rdn.wdc, a później już Państwo wpisują w treść SMS-a to, co chcą. I na przykład wpisują takie słowa jak w następującym SMS-ie. Pozdro dla samotnej A przesyła samotny P. Proszę o Telly Savalasa. Some broken hearts never mend. Dzięki.

0: 22:37 na zegarach, a z nami jest pani Barbara Starnowa, jak dobrze pamiętam. Dobry wieczór.
1: A dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Witam serdecznie panią. Słucham.
1: Bardzo się cieszę, że się wreszcie dodzwoniłam, bo już tyle czasu dzwonię, ale dzisiaj miałam szczęście, także tym bardziej się cieszę. I chciałam oczywiście panią pozdrowić i wszystkich moich bliskich znajomych i tych radiosłuchaczy i tych, co dzwonią co tydzień. Prawie to są te same osoby, ale cieszę się, bo piękne piosenki wybierają. Pozdrawiam ich serdecznie. A panią Terenię Starnowa szczególnie pozdrawiam i bardzo proszę, żeby zadzwoniła, bo straciłam jej numer telefonu. I będzie Teresy niedługo, to wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim zdrowia i dużo miłości od bliskich, od znajomych. I pozdrawiam wszystkich serdecznie, moich podopiecznych i wszystkich tych, co są zapomniani, a wiem, że słuchają radia, to tym bardziej ich pozdrawiam i przede wszystkim życzę, żeby ktoś taki przyszedł i po prostu był z nimi. Nawet jak ktoś nie chce mówić, żeby po prostu go przytrzymał za rękę, bo to jest ważne w tym czasie. I wszystkim dedykuję piosenkę Wspomnij Sudom.
0: Bo pięknie, to jest piękna piosenka. Pięknie, w ogóle piękne życzenia pani Barbaro, piękne życzenia.
1: A jeszcze pozdrawiam rodzinę Piłatów z Dębicy i ich syna księdza, który jest w Jastrzębi, tam właśnie na parafii i pozdrawiam ich serdecznie.
0: Pani Barbaro, to jeszcze raz powtóreczka. Czyj numer telefonu pani zgubiła?
1: Pani Teresy Starnowa.
0: Pani Teresy Starnowa, to prosimy panią Teresę Starnowa o kontakt, tak?
1: Tak, bardzo panią Teresę proszę.
0: Dobrze, bo pani Teresa, rozumiem, że pani numer powinna mieć, tak?
1: No myślę, nie wiem. Myślę, że ma. A ja bardzo dużo utraciłam numerów i przez to nie dzwonię, bo no bo do dużo osób nie mam numerów i czekam na niektóre telefony. Także jeżeli tą drogą, to bardzo proszę. I pozdrawiam serdecznie, tym bardziej.
0: Bardzo, bardzo dziękujemy pani Barbaro. Wszystkiego, co najlepsze dla pani i dedykujemy wszystkim tym, którym pani chciała.
1: Dziękuję bardzo, dobranoc.
0: Dobranoc.

tak ładnie gramy na naszej antenie, na antenie RDN Małopolska i RDN na Wysącz w wieczorze dla Ciebie i tak gramy dzięki naszym słuchaczom, którzy te utwory wybierają. A teraz jeszcze kolejny SMS przed nami. W tym SMS-ie są takie słowa jak dzięki za dziś i pozdro dla prowadzącej. Przesyła Piotr, proszę o Bonnie M. Rasputin. Dzięki, a dziękuję bardzo Panie Piotrze za pozdrowienia.

0: Chyba 97 dni zostało nam do Sylwestra, no to można już się wprawiać. W tańcach oczywiście, a nie w wypijaniu wszystkich drinków aż do dnia. Nie, nie, nie, nie.
1: Kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na niebie.

I tak zwanym rzutem na taśmę. Jeszcze jeden SMS dosłownie przed chwilą nadszedł. A może by tak jeszcze Ała Pugaczowa, Arlecchino? Dzięki. A proszę bardzo, no myślę, że będzie to do spełnienia prośba muzyczna. Zagramy ją już na zakończenie naszego spotkania, bo już za 4 minuty będzie godzina 23. Spokojnej nocy wszystkim Państwu życzę. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że przede wszystkim słuchaliście, za to, że dzwoniliście, za to, że pisaliście, no i za to, że ciepło tutaj o sobie nawzajem myślicie i że się pozdrawiacie. To jest zawsze bardzo miłe i to, co dobre, niech się niesie w świat. Wszystkiego dobrego na cały ten jesienny czas i do usłyszenia. Lucyna Ruchała.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg

My name is Lolita. And, I'm not supposed to play with boys. What?